0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
7: Aktywnie w Opolu.
6: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
8: Aleksander Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
6: Można powiedzieć wakacje za pasem, bo to już za miesiąc. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
8: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na Placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska Malina.
6: No i na tych kąpieliskach oraz przede wszystkim na basenie Błękitna Fala będą też odbywać się różne ciekawe imprezy, tak?
8: Tak, oczywiście zaplanowaliśmy atrakcje. Poza tym, że oczywiście te miejsca same w sobie są ogromną atrakcją, bo jak mamy ładną pogodę, no to każdy wie, że cieszą się one ogromną popularnością i bardzo dużo osób nas odwiedza. W zasadzie w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze. Jakby tutaj celujemy we wszystkie grupy wiekowe, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść i korzystać z naszych obiektów, to jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
6: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
8: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jakie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy tę datę zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mosir.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. A podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy. Będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
6: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
8: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie jest, to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje, to jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też mamy różne pogody, jak jest gorąco, to warto byłoby, żeby każdy z nas wiedział, jak ma pomóc, również najmłodsi.
6: W poprzednich latach na Błękitnej Fali odbywały się także zajęcia na przykład z akwazumby.
8: Będą również zajęcia w wodzie, planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania. Te informacje będą się pojawiać na naszych kanałach informacyjnych.
6: A czy na kąpieliskach, tutaj patrzę głównie na Bolko, bo tam też co roku odbywały się różne ciekawe wydarzenia. Też coś planujecie?
8: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
6: To tak, tu kąpieliska, czy z dawnej Silezji Opolanie mogą korzystać?
8: Z Silezji zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silezja i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej, natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać, to też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone. Na Bolko i na Malinie będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska.
6: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
8: Jak najbardziej, jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku Malina, i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
6: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku Wodna Nuta będą nieczynne.
8: Wodna Nuta będzie nieczynna od 15 czerwca, przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
6: No to fajnie. W poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przychodzili właśnie na Błękitną Falę i na kąpieliska.
8: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na Błękitną Falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku Wodna Nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku Wodna Nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni Błękitna Fala.
6: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
8: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szatni, też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace. Także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
6: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
8: Tak, tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
6: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
8: Planujemy Sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja od godziny 11 do 15. Będzie okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód, będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu, do tego pokaz gimnastyki artystycznej, będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii, będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy, zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny, no jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać. Dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Strefa moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laser, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
6: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
8: To będzie w Toyocie Park, również na terenie Przystegu Arenie, jak i na terenie Przywiku, bo tutaj działamy razem. Jest to nasza wspólna impreza i również w imieniu WIK-u zapraszamy na tę imprezę.
6: Jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, wracając do tych kąpielisk i basenu Błękitna Fala na Placu Róż. W poprzednich latach zdarzało się tak, że jak pogoda na to pozwalała, to był ten basen otwierany trochę wcześniej niż w pierwszy dzień wakacji. Czy takie szanse są też w tym roku?
8: Na razie nastawiamy się na ten termin 26, natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to jest oczywiście w opcji, że parę dni wcześniej otworzymy basen, w zależności od tego, jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
6: I do 1 września będzie czynny?
8: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
6: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
8: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący, są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
6: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
8: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
6: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
6: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu porozmawiam o rybach w opolskich rzekach i akwenach.
7: Przyroda w Opolskiem.
6: Opolski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego ogłosił kolejną akcję zarbiania wód. W najbliższych dniach młody na rybek trafi przede wszystkim do opolskich jezior. Co to będą za ryby? Posłuchajmy.
10: Jakub Roszuk, dyrektor biura Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Opole.
6: Mamy wiosnę zaawansowaną, właściwie to już za chwilę lato się zaczyna. No i trwają różne akcje zarybiania opolskich wód. Przede wszystkim w najbliższym czasie jezioro Turawskie, tak?
10: Tak, jesteśmy po już jakichś innych zarybieniach wód, które nie są związane z wodami płynącymi, czyli z rzeką Modrą, czy ze zbiornikami zaporowymi. Mówię o wodach takich żwirowniach i te zarybienia już się zakończyły. Teraz realizujemy plan zarybień wynikających z operatów rybackich. W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie białej głuchołaski, która zarówno po powodzi, jak i 3 lata temu po zatruciu odbudowujemy, bo widzimy, że no te dwa czynniki jakby wyeliminowały 99% ryb i tam były realizowane lipień i pstrąg potokowy. Były też puszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki. A w perspektywie teraz następnych dni, tygodni, w dniu jutrzejszym będzie zarybienie węgorzem zbiornika właśnie Turawskiego, zbiornika Otmuchowskiego, Nyskiego, Michalice, zbiornik Brzuski, Kluczbork, no i też wody kołowe, które były wytypowane do zarybień tym ciekawym gatunkiem. A w przyszłym tygodniu będzie zarybienie sandaczem i to się akurat tak fajnie nakłada, bo od 1 czerwca będzie możliwość łowienia sandacza na naszych wodach, także myślę, że masa wędkarzy czeka na to, jakie nam efekty zobaczymy, bo też zdaję sobie sprawę, że warunki pogodowe, klimatyczne, które w ostatnich latach się dzieją, też w jakiś sposób nie do końca sprzyjają czy to naturalnemu rozrodowi, czy utrzymaniu się tych ryb. I tutaj mówię o takich różnych sytuacjach, nie wiem, no niskie stany wód, ścieki, które dalej w jakiś sposób płyną i to też uważam, że jest nieunormowane, dlatego te działania z jednej strony ochronne, czyli zwiększanie wymiarów, okresów ochronnych, limitowanie zabierania ryb mają w jakiś sposób utrzymać tą populację ryb w optymalnych ilościach.
6: Ile co roku tych ryb trafia do opolskich wód?
10: Jeżeli miałbym powiedzieć w kilogramach, czyli takich większych ryb, to jest około 90 ton i tutaj jest lin, szczupak, większy sandacz, większy karp, leszcz, płoć. Jeżeli chodzi o mniejsze ryby, czyli na rybę kletni albo wylęgi, no to jest gdzieś około, myślę, 12-13 milionów łącznie w skali kraju. I tak jak powiedziałem, na rybki jesienne to też tutaj w tych ilościach sztukowych się znajdują i to tak naprawdę gdzieś około 15-16 gatunków jest wprowadzanych. Te, które wcześniej, o których mówiłem, plus świnka, brzana, lin, okoń. Także jest cała paleta tych gatunków w zależności od wody i od zapotrzebowania na wody, którymi opiekują się koła.
6: Spotkałem ostatnio w windzie sąsiada, który jest zapalonym wędkarzem i skarżył mi się właśnie, że jezioro Turawskie, które słynęło z sandacza, w ostatnim czasie trochę pod tym względem nie domaga, że te ryby się nie wycierają. Czy Państwo widzą też ten problem?
10: Czy to, czy się wycierają, czy nie, to może chyba tutaj bym za bardzo nie obwiniał tego. Myślę, że tu bardziej problem jest w aspekcie też szeroko pojętym, czyli o tych zmianach środowiskowych, o których mówiłem, o stanie wody, bo gospodarka wodą na zbiornikach zaporowych jest zmienna w ciągu roku i w momencie, kiedy na przykład ryby się wycierają, woda jest opuszczana, a później jest podnoszona. Kolejny aspekt były kwestia kormoranów, jakości tej wody, która jest. No i tutaj to też trzeba się uderzyć w że zbiornik Turawski, gdzie zostały wprowadzone jakieś dodatkowe obostrzenia, bo tutaj mówimy o limicie zabierania drapieżnika, w pewnym momencie takiej eksplozji ilości ryb, które były łowione, no były te ryby zabierane i odbudowa tego będzie trwała latami i przyznam szczerze, przy takiej zmienności warunków pogodowy, który niekoniecznie sprzyja naturalnemu tarłu, przy wprowadzeniu materiału zarybieniowego, który wprowadzany jest z zewnątrz i przeżywalność przy narybku letnim jest mniejsza, większa, większe ryby trudno dostępne, no to może być trudne i w jakimś sensie mogę się zgodzić, że tego sandacza jest mniej. Tylko to, co mówię, czy jest ten umiar też w zabieraniu tych ryb, bo tak jak powiedziałem, to nie jest staw hodowlany i ta odbudowa biologiczna też trwa bardzo długo. Jeżeli nie damy w jakiś sposób szansy tym rybom, to, no to ten optymalny poziom, który powinien być, no jest w jakiś sposób zaburzony, tylko nie obwiniam tu jednego czynnika, tylko to wszystko jest jakby połączone. Te działania, które zostały prowadzone, czy jest obszar chroniony, który jest wydłużony, gdzie nie wolno łowić sandacza do 15 czerwca, bo okres ochronny kończy się 31 maja i od 1 maja można łowić sandacza. Do tego mamy ten limit, o którym mówiłem, no ale na warunki pogodowe, ilości wody w danym zbiorniku nie mam wpływu, natomiast też wprowadzanie kolejnych obostrzeń. Też jest środowisko wędkarskie niezadowolone. Tutaj pana sąsiad, że nie może złapać. Pytanie, co to znaczy, że w ciągu roku nie złapałem tego sandacza? Czy to jest, że nie złowiłem 50 sztuk, i czy nie złowiłem 10? Czy jest tak źle na Turawie? No to można się zapytać fizycznie tych osób, które znają się na technice łowienia i też analiza tego raportu z amatorskiego połowu, który robimy corocznie, no też pokazuje, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, tylko że i ten poziom jest mniejszy niż lata wstecz, natomiast nie jest tak drastyczny, że tam naprawdę nic nie ma. Wspomaganie naturalnego tarła poprzez zakładanie krześlic, kolejna forma zarybiania, także jakiś złoty środek chyba tutaj nie będzie miał zastosowania, żeby każdego w jakiś sposób zadowolić i też, tak jak powiedziałem, ma znaczenie zmiany środowiskowe, które zachodzą, tak? Czyli brak takiej typowej zimy, teraz brak wody, niskie stany wody, później jest presja kormorana, nadmierna eksploatacja, limitowanie tutaj, no i to są wszystkie czynniki, które gdzieś tutaj trzeba złoty środek znaleźć, który jest bardzo trudny.
6: W ostatnim czasie mieliśmy też znowu, po raz kolejny, dosyć spore śnięcie ryb na Otmuchowie. To już po waszym zarybianiu, czy jeszcze przed?
10: Jeżeli chodzi o śnięcia, one dotyczyły, i to w ostatnim tygodniu wystąpiły, dotyczyły tylko i wyłącznie jednego gatunku na rybku leszcza. Tego gatunku w naszych tej gospodarce zarybieniowej w takim asortymencie nie ma. Zarybienie, które dotyczyło szczupaka, które było w maju. Tutaj tych śnięć nie było, jak również nie było na innych gatunkach i nie było na rybach starszych. Na nasze zlecenie po przeprowadzeniu badań przez Instytut Rybactwa Śródlądowego ewidentnie pokazywało to nadprodukcję tlenu, czyli przy zakwitach w tych płytszych partiach, gdzie te ryby się utrzymywały, wystąpienie choroby gazowej i te objawy, które są, czyli rozwalone liski skrzelowe, bąbelki powietrza pod skórą, na skórze, wyrzucenie łusek, później pleśniawka, czyli kolejny czynnik chorobotwórczy przy takiej tej choroby gazowej, który wchodzi i faktycznie, natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby dalej prowadzić tą gospodarkę zarybieniową, bo parametry już po tym czasie już są wody zadowalające i tak jak powiedziałem, nie ma straty na iśnięć innych gatunków ryb. Trafiło to akurat tego leszczyka, tak jak powiedziałem, na płytszych partiach i co ciekawe właśnie w jednym rejonie. I zastanawiające jest to, czy to jest efekt jeszcze kulminacji zrzutów ścieków jakichś, tego azotu, no bo to jest główne paliwo do azot, fosfor do zakwitów i to po prostu w pewnym momencie wystrzeliło. Była nadprodukcja tlenu, powyżej 100% nasycenia i to dla ryb też nie jest dobre. Tak jak mieliśmy przykład na też w kanale Gliwickim i czy na Dzierżnie, że też te choroby gazowe wynikały właśnie z tej nadeksploatacji i też tam jeszcze doszedł czynnik pewnie złotej algi. Także no, szkoda tych ryb, natomiast nic dalej złego się nie dzieje z rybami. Mamy tutaj jakby obraz tego, że nie pojawiają się inne gatunki czy starsze ryby. Sną jeszcze pojedyncze ryby, które jakby po pewnym czasie gdzieś próbowały walczyć z tym, ale niestety nie udało im się i no i tyle.
6: Jak mamy upalne lato, to często zdarza się zjawisko zakwitnięcia sinicy na jeziorze Turawskim. Czy to też ma jakiś wpływ, czy nie?
10: Powiem panu tak, że patrząc na to, ile jest wody, jakie są termika i temperatura powietrza, to nie będę tutaj optymistą i oby te zakwity, które pewnie wystąpią, były mało szkodliwe dla środowiska. My sobie poradzimy, w sensie jako ludzie, że możemy do tej wody nie wchodzić, nie korzystać. Ale to, co się teraz dzieje z brakiem opadów, z niskimi stanami wód, które nie zostały odbudowane od, tak naprawdę uważam, od jesieni. Tego śniegu trochę tam było, ale to nie spowodowało, patrzę po małych rzeczkach, które tak naprawdę już wysychają. Z jednej strony może być zakwit sinic, ale też mogą dochodzić elementy przyduch, tak? Bo to też może być konsekwencja właśnie z jednej strony nadprodukcji w ciągu dnia, ale w okresie nocnym, gdzie ten proces fotosyntezy jest odwrotny, gdzie jest zabieranie tlenu z wody, no to mogą być elementy też wystąpienia przyduch. I to, co wcześniej powiedziałem, żeby teraz zwrócić uwagę to chyba do różnych instytucji o kontrolę naprawdę zrzutu głównie ścieków, bo przy tych niskich stanach wody, jeżeli ten ładunek ścieków idzie, jest wprowadzany, to naprawdę może to być wyglądać nieciekawie. No i liczmy na to, że opady w końcu przyjdą, takie, które w jakiś sposób przynajmniej trochę podniosą stany wód i tą wodę trochę przewietrzą.
6: Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, czy te prowadzone przez Was zarybienia z roku na rok są coraz bardziej intensywne, czy to jest tak, że tych ryb coraz więcej do tych wód dokładacie?
10: Znaczy tak, jeżeli chodzi o ilości ryb, no to sobie gdzieś korygujemy, tak jak powiedziałem, na przykład na Biągu Hołaskę, która jest ewidentnie po powodzi, po zatruciu wyczyszczona, no to tamte ilości ryb są większe niż mamy założone w operatach rybackich, czyli takich planach zarybieniowych. Raz na rok albo raz na dwa lata robimy sobie taką inwentaryzację, w tym roku też będziemy ją od czerwca prowadzić, żeby sprawdzić, jaka jest ta efektywność z jednej strony zarybień, ale efektywność tych działań z naszej strony ochronnych i też jak się przekłada ta eksploatacja wędkarska, to przeżywalność ryb w każdym etapie, tak jak powiedziałem o tych różnych sytuacjach, które w tamtym roku na Odrze coś były do śnięcia, akurat to dotyczyło dwóch gatunków karpia i amura, to może tam nie ma jakiegoś tam większego znaczenia dla ichtiofauny, ale w momentach, kiedy będą te parametry wody gorszej jakości, to ta ryba też będzie w jakiś sposób z tego terenu uciekała, albo też nie przystąpi do tarła, albo to tarło będzie mało efektywne. No, to jest wiele tych czynników. Uważam, że przy tym stanie, który jest, trudno jest ocenić, czy to jest stan zadowalający, w zależności, w którym okresie robimy badania. Teraz w tych warunkach, które są, też będzie trudno ocenić, czy to jest taki populacja ryb, którą będziemy mieli w wyniku odłowów kontrolnych, czyli łowimy je, mierzymy i wpuszczamy z powrotem, czy to będzie taki wyznacznik, że jest dobrze albo że jest źle, bo tak jak powiedziałem, jest małe przepływy, są, ta ryba może gdzie indziej się znajdować, może nie być aktywna, no są naprawdę wiele czynników, które mogą wpłynąć później na tą ocenę taką ogólną, a najlepiej chyba też to ocenią zarówno wędkarze, którzy łowią. No i ten nasz rejestr, który jest, uważam, bardzo ważny, często krytykowany ze strony środowiska wędkarskiego, że musi jakiś tam prowadzić ewidencję. No jest to potrzebne z jednej strony, żebyśmy mieli obraz tego, co jest, z drugiej strony, żeby móc wyegzekwować, czy nie łamie przepisów, jeżeli chodzi o ilość ryb, które zabiera i no bo to niestety nagminnie jest też łamane. No i warto właśnie się zastanowić, edukować też środowisko, że okej, rozumiem, że można zabierać ryby, tylko pytanie, czy tyle ryb muszę w ciągu roku zabrać i w ilościach nie wiadomo jakich, i też sygnalizować te problemy, które gdzieś nad wodami są, czyli nielegalne zrzuty, nielegalne pobory wody, bo to później summa summarum gdzieś ma wpływ na to, co się później pod wodą dzieje.
6: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. PZW w naszym regionie prowadzi regularne akcje zarybiania. Nowy narybek trafia do wód Opolszczyzny wiosną i jesienią.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
14: W Rzymskiej w Opolu powstanie parking na 64 samochody, zapowiada zakład komunalny przy okazji porządkowania przestrzeni w rejonie dawnego targowiska przy Dajmonta. Plac nieformalnie służący za parking zostanie utwardzony i będzie też płatny, ale ma być taniej niż w strefie. Tak wynika z zapowiedzi.

0: Hej.
1: Sprawdź, okno otwarte w studiu, sprawdź, czy chłop odmachał tam ten, co przychodzi.
0: Okej, okay, patrzę.
1: Mam nadzieję, że wy do nas też machacie, bo my do was bardzo, bardzo. Zaczynamy kolejny piękny dzień tego tygodnia, to jest środa. Nie wiem, który w kalendarzu, kto by się przejmował, ale coraz bliżej do wakacji. A u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Daria, Marcin, no pokaż, siemano.

wasze muzyczne wodospady leją się tam, gdzie jesteście i dostarczają wam dużo dobrej energii od samego rana. James Hype i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Wszędzie będzie można go posłuchać. A my chcemy posłuchać was i tego, jak się bawicie o poranku, jak się czujecie o poranku, jakie macie plany na tę środę. Czyli sprawdzamy wasz vibe check już za chwilę. Trzy szoty w Melo.

0: Lubię cię jak lato, modelki wodarskie w Meloradiu. A czy Aneta, tęsknisz ty może za latem? Lubisz lato? Kochasz lato?
1: Kocham lato, kocham słońce.
0: Kto go nie kocha? Moja droga, ty w drodze do pracy i tak promieniejesz o tej porze. Przecież to nie jest takie normalne.
1: O, ja kocham moją pracę. Jadę tam z bardzo uśmiechem na ustach.
0: Moja droga, szybciutko, czym się zajmujesz?
1: Pracuję w przedszkolu. Dzisiaj mamy dzień taty i dzień mamy.
0: To tak będzie pracowity. To będzie pracowity dzień dla ciebie. No dobrze, kochana, tak. To co? Trzy szoty od Melo dla ciebie?
1: Jasne.
0: No to sprawdzamy. Trzy szoty w Melo. Melo. Aneta, maliny czy borówki?
1: Borówki.
0: Jestem w twoim teamie. Uwaga teraz. Espresso, tonik czy cappuccino?
1: Espresso.
0: Teraz tylko muszę dopytać, Daria, co to jest espresso tonik?
2: To masz espresso i tonik i to mieszasz po prostu.
0: Dolejcie kole, dolejcie kole i dzień załatwiony. No i jeszcze szybko zakupy online czy stacjonarnie?
1: Online.
0: No dobra, to my też tak można powiedzieć online. Melo. Kochana, wysyłamy ci nasze upominki meloradiowe, meloradiowy merch, czyli torbę, żebyś sobie mogła popakować te zakupy online, jak już przyjdą do ciebie, rozumiesz, i pochodzić z nimi po osiedlu.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Tak to
1: bardzo
0: wymyśliłem. Ale ta, trzymaj się, ściskamy cię mocno, dobrego dnia ci życzymy, dla was wszystkich Tame Impala z numerem 2.

0: I wszedł on cały w zbroi, opancerzony tymi informacjami. Za chwilę newsy i Marcin Siekora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: masz
1: cześć.
0: Masz 5 sekund, żeby powiedzieć, co w newsach.
1: A w newsach przełom w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych.
0: No to za chwilkę o tym u nas w Melo.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
10: I zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 8.

0: chłodnie i wietrznie, tak ma być dzisiaj w Opolu i regionie. Poranek trzeba zaliczyć do ciepłych, od 19 do 20 stopni aktualnie na Opolszczyźnie. Będzie dzisiaj maksymalnie 25 stopni i tyle pokażą opolskie termometry już w południe. Za sprawą wiatru jednak odczuwalna temperatura ma być niższa. Jutro lekkie ochłodzenie, do 20 stopni ma być maksymalnie, ale większych zmian w pogodzie na razie nie widać.
1: Za chwilę na zegarkach 7, a u nas newsy i Marcin Sikora.
2: Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów wymierzonych w polityków i media. Policja wytypowała już osoby odpowiedzialne. Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o tymczasowy areszt, a sąd na jeden z nich już się zgodził. Z ustaleń TVN24 wynika, że na razie nie ma dowodów, by stały za tym rosyjskie służby. Maksymalne ceny paliw dziś będą takie same jak wczoraj. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,42, a diesla 6,75. Na koniec kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Polska Agencja Kosmiczna, Anna Bukiewicz-Szul.
3: Taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów.
2: Młodzież do Stanów poleci w lipcu wraz z nauczycielem.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
1: Kto już po kawce? Ręka w górę. Dajcie znać na WhatsAppie, a u nas Ilenium. Don't want your love. Inni gadają, a my już wam gramy. Marcin, Daria, Opoka, siemano. Tu Melo Radio.
5: Melo Radio. Two ships in the night.

0: Smolasty doda, nie żałuję, a tymczasem my skupiamy się na Skolimie, bo to jest news ostatnich godzin. Wkrótce rozpocznie produkcję czegoś zupełnie wyjątkowego.
1: Kiełbasy!
0: Yeah! Będzie można go chapsnąć, mówiąc krótko, czyli oprócz tego, że ma stację, oprócz tego, że na przykład perfumy ma, to ma teraz jeszcze kiełbasę. I tak się zastanawiamy tutaj razem z Darią, co jeszcze Skolim powinien mieć, czym powinien się zająć, co jeszcze powinien wyprodukować dla was.
1: Mi się wydaje, że to może być klimatyzacja, bo wiesz, temperatura.
0: Klimatyzatory od Skolima, proszę bardzo. A od nas strony Fodora i Mailowing. My z kolei podkręcamy i podgrzewamy tempo. Zróbcie głośniej.

0: David Guetta, Alesso z Never Going Home Tonight w Meloradiu. Tak, gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście o poranku. Słyszałaś, Daria, że serial ma powstać o influencerkach?
1: Słyszałam.
0: No i co, i oglądałabyś?
1: Szczerze tak, obejrzałabym, ale tylko po to, żeby móc to później hejtować, bo uważam, że to tutaj nie będzie żadnej wartościowej treści, tak mi się trochę wydaje.
0: Super, oglądać, żeby hejtować. No, brawo. Ale już tak abstrahując od tego, myślimy sobie, że chyba można by wymyślić rzeczywiście coś nieco bardziej kreatywnego. Nie wiem, może Marcina jeszcze spytajmy, co sądzi o serialu o influencerkach. Pan by chciał obejrzeć?
2: Wiesz co, ja myślę, że to może być bardzo edukacyjne dla osób, które chcą zostać influencerami.
0: No właśnie.
2: I jakby zobaczyli, jak takie życie wygląda, to może by jednak już nie chcieli.
0: Rozumiem, że może jednak po obejrzeniu takiego serialu, że może jednak w to murarstwo, prawda, albo na pielęgniarstwo, albo na przykład na edukację wczesnoszkolną. No, tak też może być. Nie wiem, czym wy teraz się zajmujecie, ale przypomnimy tylko szybko, że Skolim zaczął zajmować się produkcją różnych gadżetów, atrakcji, rozrywek, a ostatnio dołączył do swojego szerokiego pakietu kiełbasę. No i my tak was pytamy, co jeszcze wyprodukować powinien. Czekamy na was na WhatsAppie oczywiście. Ślijcie swoje głosówki albo wiadomości, a to już Graceland i Yearbooks w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time. Tak podkręcamy tempo w waszych miastach.
1: Hello, Melo. Wyjeżdżamy na miasto. Pozdro dla całej Warszawy.
0: No i nie tylko tam. Sprawdźcie sobie, gdzie jeszcze gramy, albo po prostu pobierzcie apkę. Będziemy wszędzie, gdzie wy będziecie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
0: O reklamie.
9: It's Friday then.

0: Sofia Loren, DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Skolim, jeśli jesteś po drugiej stronie, to zrób teraz głośniej, słuchaj uważnie, bo mamy dla ciebie takie biznesowe propozycje od naszych słuchaczy. Proszę bardzo, to jest pierwsza.
1: Może Skolim zajmie się hodowlą jedwabników. Całkiem lukratywny interes.
0: W sensie to są takie te robaki, które tkają sieć jedwab i później na materiał.
2: Mega! No super.
0: Mógłby sobie z tego na przykład turban zrobić, albo nie wiem, cokolwiek. Aha. Jedwabny taki. Ale jest świetne. Jeszcze lepsza propozycja, która jest prawdziwym złotem.
3: Nawiązując do jego tekstu, brakuje w jego ofercie jeszcze prezerwatyw z podpisem na przykład nie dzwoń do mnie mała.
0: To się może sprzedać. No albo hit. Jeszcze taka wersja, że tak powiem, skierowana ku drugiej płci. Zostaw mnie mały. Na przykład. Beauty and the Beat, Justin Bieber przed wami, Nicki Minaj.

0: Jak ja to lubię, jak ja go lubię. Fischer w Meloradiu z numerem Favor. Tak podkręcamy tempo. Prawie 8 na zegarkach.
1: A wiesz co?
0: Za chwilę.
1: Co ja lubię?
0: Boję się pytać, ale mów.
1: To, że Polak pokonał sztuczną inteligencję w konkursie.
0: I domyślam się, że za chwilę o tym w newsach zachęcamy, żebyście zostali z nami.
1: Tak.
2: A już o 8 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: To jest Melo Radio. Reklama. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
5: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault.

0: nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Po reklamie.

0: Nie lekceważcie obowiązku zatrzymania się przed przejazdem kolejowym. W Otmicach doszło wczoraj do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim. Nikomu nic się nie stało, pociąg poruszał się z prędkością około 20 km na godzinę, bo maszynista wiedział o utrudnieniach i awarii na przejeździe, jednak kierująca nie zatrzymała się przed przejazdem. Coraz cieplej i coraz przyjemniej robi się w Opolu i regionie. Pogodnie pozostanie przez cały dzień, dużo słońca w prognozach, a nawet bezchmurnego nieba. Znowu dzisiaj, z tym, że po południu może się wzmagać wiatr. Jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy liczyć dzisiaj na Opolszczyźnie na 25 stopni. Tyle pokażą termometry już w południe. Kolejne dni też będą ciepłe i pogodne. W sobotę niewykluczony deszcz w regionie.
1: Jest prawie 8:00, Marcin Sikora w studiu, czas na newsy Melo Radia.
2: Wykolejony pociąg ponownie stanął na torach i jest gotowy do usunięcia, to po wtorkowym wypadku w Wielkopolsce. Wciąż obowiązuje jednak komunikacja zastępcza, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: Za pociągi Polregio i kolei wielkopolskich jeżdżą autobusy, natomiast pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną, między innymi przez Bydgoszcz.
2: Skład, który się wykoleił, zostanie teraz ściągnięty ze szlaku przez pociąg techniczny. Następnie kolejarze rozpoczną naprawę uszkodzonej infrastruktury. W Iranie częściowo przywrócono działanie internetu, to po najdłuższej blokadzie w historii kraju. Dostępu do sieci nie było od początku wojny z USA, czyli przez blisko 3 miesiące. Polak pokonał sztuczną inteligencję. Przemysław Dębiak zwyciężył w prestiżowym konkursie programistycznym AdCoder. Jako jedyny człowiek uzyskał lepszy wynik niż model OpenAI.
1: Siemanko, już jest 8:00, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo w waszych miastach, tam gdzie jesteście takimi numerami. Good Boys, daje Albi.

0: Daria pytanie. Armin, hot or not?
1: Hot!
2: Wiadomo!
0: Co to? Tak, tak, słyszałem, jak sobie tutaj czasami rozmawiacie na poranku. Armin van Buuren w Meloradiu przed chwilą Come Around, tak podkręcamy tempo, a za chwilę chcemy was jeszcze bardziej podkręcić i sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Mamy Melo Merch, oddamy komuś z was, ale najpierw dwie osoby muszą się do nas dodzwonić. 321-321-777, czekamy, czekamy, dzwońcie.

0: To będzie pojedynek. Razem ze mną Marzena. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak zaczął się twój środowy poranek? Wszystko ok?
1: Wszystko w porządku. Dziękuję.
0: Jedziesz do pracy czy na wczasy?
1: Nie, do fryzjera.
0: O, jeszcze lepiej.
2: O, super.
0: I co, zmieniasz fryzurę jakoś radykalnie?
1: Ja zawsze chcę zmienić radykalnie, ale moja fryzjerka zawsze mnie na ziemię postawi. Nie, nie, ty nie potrzebujesz tego i nie lubisz.
0: W takich sytuacjach, jak chcesz zmienić fryzurę, to najpierw zmień fryzjera. Marzena, poczekaj, bo z nami jest jeszcze Marcin. Siemano, Marcinku.
3: No cześć, witam.
0: Jak się masz? U ciebie też wszystko dobrze? Ty też do fryzjera czy łysy?
3: Nie, ja nie łysy, ale ogolony. Wracamy.
0: Dobrze wiedzieć. Marzena, co powiesz o ogolonych?
3: Wracamy z USG brzucha z synem, także.
0: Pozdrawiamy syna. Kochani, mam jedno zasadnicze pytanie do ciebie, Marzena, do ciebie, Marcin. Gotowi na wszystko?
3: Oczywiście.
1: Tak.
4: Gotowi na wszystko.
0: No to słuchajcie, za chwilkę usłyszycie dwa pytania. Jak uda się zgarnąć wam dwa punkty komuś z was, no to wtedy ta główna nagroda, czyli wspaniała książka z serii Tomorrowland, leci do was. Jak nie, to zaraz będę tłumaczył, ale nikogo z pustymi rękami oczywiście nie puścimy. Skoro jesteście gotowi na wszystko, to tylko przypomnę, że zgłaszacie się swoim imieniem, jak znacie odpowiedź. Do każdego pytania są dwie podpowiedzi. Jasne zasady?
1: Tak.
3: Tak jest.
0: No to pierwsze pytanie. Czy Francja graniczy z Włochami? A, tak, B, nie.
1: Marzena.
2: Marzena pierwsza.
0: Marzena, zdecydowanie, no.
1: Nie.
0: Graniczy. Graniczy.
1: O Boże. No widziałam, widziałam.
2: No. Ale spokojnie.
0: Ale poczekaj, jeszcze jest szansa na jeden punkt.
2: Tak.
0: Oboje macie szansę na jeden punkt i naszą wspaniałą torbę.
1: A Marcin która... wiedział?
0: Marcin wiedział, ale,
3: tak.
0: ale nie powiedział. Nie, kultura.
3: To nie zdążyłem, bo powiem wam, że łatwiej jest, jak się słucha, niż jak się odpowiada.
0: Wiadomo. Kochani, drugie pytanie, szybciutko drugie pytanie. Jakie zwierzę znajduje się w logo Tomorrowland? A, antylopa czy B, motyl?
3: Marcin?
0: Proszę bardzo.
3: Antylopa.
2: No nie.
3: Bo dżentelmeni już wyginęli na wojnie, a już tak chciałem jeszcze pokazać, że jeszcze istnieją.
0: No stary, wow. To ja ci spakuję takie coś do tej walizki, którą do ciebie wyślemy za chwilę. I do ciebie, i do Marzeny, żebyście mogli się uśmiechnąć. Oczywiście, że mogliście pobawić się z Meloradiem. Spakujemy wam fajne upominki z naszego Melomerchu. Wyślemy i życzymy wam cudownego tygodnia, kochani. Pa!
1: Dzięki, miłego dnia.
3: Miłego dnia również.
4: Pozdrawiam. Na wszystko.

0: Gibbs, Dophouse i Win w Meloradiu. Mamy dla was tipa na randkę, jeżeli macie ochotę zaprosić na nią przedstawicielkę, tudzież przedstawiciela pokolenia Z. Otóż podobno co piąty chodzi na pierwszą randkę na kepsa, więc...
1: O, jak to... fajnie.
0: Taki kierny
2: i...
0: No właśnie, tak, ja myślę, że dzisiaj to już jest taka ekskluzywna w zasadzie randka.
2: Oj,
0: kiedyś to było tanio, dzisiaj...
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Nastrój Tirexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
5: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
4: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: To pewne,
1: ceny. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super. Kiedy płyniemy?
1: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
20: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
22: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
24: Po reklamie.

0: Switch Disco, Charlotte Henning z numerem I Found You w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Co byście zrobili, gdybym powiedział wam, że zabieram was na Tomorrowland?
1: Wstałabym i bym się poszła już pakować.
2: No ja bym się...
0: Stani, wyjdź! Nie jedziesz!
1: Ej, halo!
2: Ja bym się bardzo ucieszył, zwłaszcza gdyby ona nie jechała.
0: Trudne
1: o,
0: pytanie.
1: Idę, pa.
0: Trudne pytanie, bo w takiej sytuacji trzeba być gotowym na wszystko, ale my mamy prostszą sprawę, zupełnie prostszą sprawę. Po prostu chcemy, żebyście powiedzieli nam, z kim wy byście po prostu chcieli tam polecieć. Kogo chcielibyście na Tomorrowland zabrać? Pokażcie nam tę swoją zwariowaną osóbkę, z którą lubicie się bawić, z którą lubicie spędzać czas, wyślijcie fotę albo filmik i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie tam się bawić razem z nami, a my zrobimy całą resztę. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl.
1: Dokładnie, w zakładce konkursy jakcy, wbijajcie tam.
0: A to już jedna z gwiazd tegorocznej edycji, Jazzy, wspaniały głos, cudowny talent DJ-ski, Candy Night, róbcie głośniej.

0: kocham, uwielbiam, szanuję. To jest mój numer. I Can Wait, Bob Sinclair i Kieza w Meloradiu. Czy to będą moje newsy, to się zaraz okaże. Coś ty tam wymyślił.
1: Nie no, tobie nic nie opowiem, no chyba, że rozliczyłeś pizzę
0: nie
1: z internet.
0: Nie o mnie, a moje. O.
1: No i o tym powiem.
0: Dobra, to za chwilkę newsy w Meloradiu, a potem szykujemy się do kolejnej muzycznej petardy, bo przygotowaliśmy takie numery na dziewiątą, że jak jeszcze jesteście zaspani, to śpiochy z oczu same spadają.
2: A już o dziewiątej zagramy
0: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.

0: Czas, aby poczuć nową energię ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł

0: Rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: codziennie z Biedronką.
1: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Traffic.
1: Przed nami kolejna edycja programu Super Zebra, to oznacza modernizację kolejnych przejść dla pieszych. W sumie ma być ich 21 w tym roku, między innymi na ulicy Gorzałki w Opolu, Opolskiej w Dąbrówce Górnej Wojska Polskiego w Niemodlinie czy ulicy Kościuszki w Tułowicach. Tegoroczny budżet programu to 2,5 miliona złotych.

0: pogoda.
1: Pozostanie słonecznie dzisiaj w Opolu i regionie do końca dnia. W wielu momentach można liczyć nawet na bezchmurne niebo. Jeżeli chodzi o temperaturę, to 25 stopni maksymalnie zapowiadają dzisiaj synoptycy dla Opola i tyle zobaczymy na termometrach już w południe. Po południu wiatr może sprawiać, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Pogodne będą również kolejne dni w regionie. W sobotę możliwy miejscami na Opolszczyźnie niewielki deszcz.
2: Prawie 9 to newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
3: Już nie dwie, a trzy osoby są zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Są w wieku około 20 lat. Prawdopodobnie namierzona została także osoba odpowiedzialna za interwencję w mieszkaniu matki prezydenta. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rośnie liczba osób, które rozliczają PIT przez internet. Rozliczenie się online jest intuicyjne, twierdzi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
3: Blisko 15 milionów podatników wybrało w tym roku system Twój e-PIT. W czasie lotu na Marsa astronauci będą mogli prać ubrania. Będą działać na nie wiązką plazmy. Do tej pory przy dłuższym pobycie poza Ziemią bieliznę i skarpetki zmieniało się co drugi dzień, zaś koszulki robocze i spodnie co około 10 dni. Niektórzy to robią nawet na Ziemi.
2: Wielu by tak chciał na co dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Ja trochę nie rozumiem, nie po to uciekasz z ziemi tak daleko, żeby pranie jeszcze tam robić, co za bzdura. New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Ciekawe, czy wezmą nas ze sobą na Marsa. Myślisz, że apka tam zadziała?
3: Jesteśmy wszędzie.

Lies od Priska z numerem On The Move. Czerwona scena w zeszłym roku na Sunrise Festival była imponująca, ale to, co będzie działo się tam w tym roku, na tej edycji, ma przejść ludzkie pojęcie. Nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli was tam zabrać. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie i będziemy rozdawać wam te wspaniałe zaproszenie na to niezwykłe widowisko, na te niezwykłe sety największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Wystarczy wymienić tylko duet Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafii, które w tym roku pojawią się w Kołobrzegu, w Podczelu, na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Ja to się czuję tu trochę jak w Wesołym Miasteczku. Co chwilę jakieś nazwisko, które za chwilę zobaczymy, a to na tej imprezie, a to na tym wydarzeniu, a to tu, a to tam, bo oni będą grać w różnych miejscach, na które będziemy was zapraszać, ale nie o imprezowaniu teraz, a o pracy. Do pracy, rodacy, wy się boicie, że AI może nas kiedyś zastąpić? Myślę tu bardzo tak wprost o nas, o radiu.
1: No jako reprezentantka Gen Z mogę powiedzieć, że my jesteśmy tak super osobami, niezastąpieni, dokładnie, więc nie, wydaje mi się, że nie.
0: Ale branża technologiczna ma się czego bać. W Chinach była taka sytuacja, że gościa zwolnili i zastąpili AI, natomiast uwaga, uwaga, sąd zdecydował, że tego nie można robić. Zabronił absolutnie. I w ogóle nie możesz zwalniać ludzi tylko po to, żeby zastąpić ich sztuczną inteligencją.
1: No i dobrze zrobili.
0: Tak powinno być, tak powinno być. Czy są jakieś zawody, które mogą czuć się bezpieczne? Na przykład pielęgniarka, nie?
1: No lekarz raczej. Też, stolarz.
0: Stolarz, murarz. O, w ogóle ta branża budowlana nie ma wątpliwości, że może czuć się niezastąpiona, bo to jest branża po prostu nie do podrobienia.
2: O panie, kto to panu tak spier...

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk. Z tej mowy ciała waszej to mogę wyczytać, że raczej radośni i szczęśliwi jesteście ludzie. Tak patrząc na Darię i na Marcina. A co tam słychać u naszych kochanych słuchaczy?
1: Elo, elo, słuchamy Melo. Odkąd podkręciliśmy tempo, klienci nie nadążają wystawiać makulatury. Ekipa Wesołej Śmieciarki pozdrawia.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: My Media Markt. 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Po reklamie.
10: Kiedy pytają mnie, jak podkręcamy to tempo w Meloradiu, to ja mówię tak.

0: Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci w Melo Radio, tu podkręcamy tempo. Dobra, to policzmy to szybko. Kepsik, 28 zł. Zapisuj, okay. Daria, na ty.
1: Zapisuję, no
0: na,
1: dobra.
0: Na ty kartce tam pisz. Piczku, 4x4, 50.
1: O matko, no dobra. Złotych.
0: Jakiś
1: dobra.
0: Driver z dwie strony z 4 dychy pewnie, okay. Tak zakładam. Nie wiem jak od ciebie, ale...
1: No.
0: No i jeszcze pewnie po drodze możemy spotkać tego gościa, co to śpiewa i kwiatki sprzedaje.
1: A, no.
0: To trzeba by taką różę jej kupić.
1: Dobra, to
0: bo nie
1: zapisuję.
0: Wypada. No to się robią pieniądze, to się koszty robią, powiem wam.
1: No
0: a weekend coraz bliżej, trzeba no. będzie hajs wydać, a nie masz czego, prawda?
2: Prawda.
0: No i tu pojawiamy się my, cali na biało i mówimy, że mamy dla was szybką kasę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, powiecie na co potrzebujecie hajsu, a my zajmiemy się całą resztą. Bądźcie czujni, tylko zgłoście się najpierw. Andy Dusty z Okaria przed wami.

0: A że co to za uciech taki, co to?
1: A bo Marcin rzucił żartem. Śmieszne żarty.
0: Marcin, jak sypnie żartami, szkoda, że wy nie możecie tego posłuchać. Musimy kiedyś pogadać z szefem, żeby to wszystko mogło iść naprawdę tak głośno i wyraźnie na antenę.
2: Ja myślę, że to by się źle skończyło.
1: Skończyłoby się
2: interwencją dla ciebie, Krajowej Rady.
0: No dla ciebie tak, albo nawet prokuratora, więc lepiej nie ryzykować. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, na który długo czekaliśmy.

0: Będzie Kygo, Khalid Griffin i Save My Love. Byście potem jakąś fotkę podesłali może tego Espresso.
1: Wyślemy pewnie.
2: A może wzięliby dla nas na wynos, bo ja tu jednak zostaję.
0: Nie, no ja już o to nawet nie proszę, chociaż zdjęcie niech będzie.
1: Dzisiaj, jutro ci przyniosę.

0: to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy region.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularmer, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt

0: na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie. Yeah.

został wybrany wykonawca dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego mostu katedralnego w Opolu. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, od momentu podpisania umowy na realizację dokumentacji będzie 8 miesięcy. To obiekt zabytkowy, więc wszystko trzeba uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

0: dalszy słonecznej pogody w Oporu i regionie. Tutaj nic się nie zmieni. Zmieni się jednak temperatura, robi się coraz cieplej. 25, może nawet 26 stopni pokażą opolskie termometry w południe, tak wynika z prognoz. W drugiej połowie dnia jednak ma się zacząć wzmagać wiatr, przez co spadnie odczuwalna temperatura. Kolejne dni też mają być pełne słońca, aż do soboty. W sobotę właśnie przydadzą się parasole.
1: Są newsy Meloradia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Na 2,5 roku więzienia i utratę samochodu wartego ponad 200 tysięcy złotych skazał Nyski Sąd lekarza Adriana D., który prowadził pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy. Wyrok jest nieprawomocny. Jak informuje opolska prokuratura, do zdarzenia doszło w styczniu w Nysie. Zatrzymany do kontroli drogowej mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi, a na koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Z kolei opolski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego prowadzi intensywne akcje zarybiania rzek i jezior. Tak było przez cały maj, tak będzie też w tym tygodniu. Mówi Jakub Proszuk z opolskiego oddziału PZW.
2: Zarybienie węgorzem zbiornika właśnie Turawskiego, zbiornika Otmuchowskiego, Nyskiego, Michalice, zbiornik Brzuski, Kluczbork, a w przyszłym tygodniu będzie zarybienie sandaczem.
0: Zarybianie jest konieczne, by odbudować faunę opolskich rzek po powodzi z 2024 roku. Na koniec jeszcze o zwierzętach żyjących w opolskim zoo, a mianowicie jest nowy lokator. Kangur rudy z warszawskiego zoo bezpiecznie dotarł do Opola. Ja dotrę do Was znów za godzinę. Będzie o groźnym zdarzeniu na przejeździe kolejowym.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Środek tygodnia pod znakiem burz i ulew i już bez upałów. Tak będzie szczególnie na południu kraju. To w pasie od Nowego Targu przez Tarnów, Rzeszów aż po Bieszczady. Tam będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, a w centrum susza i sporo słońca. Poseł Marcin Romanowski namierzony na Bałkanach. Według mediów po wyjeździe z Węgier był 2 razy w Serbii i raz w Chorwacji. Romanowskiemu mają kończyć się pieniądze. Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. W Poznaniu stanął dobromat. Można w nim zostawić stare okulary, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata.
5: Posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci, pacjenci naszych wolontariuszy.
4: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki będzie najprawdopodobniej w listopadzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy, mamy środę, czyli mały piątek, mała sobota. Jak zwał, tak zwał. Gruncy do weekendu niedaleko. Kaigo, save my love. No to jedziemy.

0: pauza i Magnetic w Meloradio. 15 minut po 10. Słuchajcie, to jest cały czas początek dnia. Może się wydarzyć wiele fantastycznych rzeczy, a razem ze mną jest Darulka. Siemano.
1: Siema!
0: I tak z Darką gadamy, pytam ją przed momentem, ty oglądasz jakiś serial teraz?
1: I moja odpowiedź brzmiała nie.
0: No właśnie, ja też nie bardzo mam co oglądać. Obejrzałem dzień, przepraszam, Dom z papieru.
1: O, jak?
0: Po latach. Spoko, dobrze się to ogląda.
1: Dobra.
0: Naprawdę fajnie, nawet te ostatnie sezony nie były tragiczne. No ale dobra, to pytanie teraz do was, bo wy jesteście ekspertami w tej dziedzinie, wiem o tym doskonale. Jaki serial polecacie do obejrzenia? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Ja tylko powiem, że czekam na jakieś fajne głosówki, to zagramy i przekażemy je dalej. No i nie ukrywam też, że bardzo na was liczę, bo naprawdę się nudzę ostatnio.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, 27 minut po 10. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem prawdziwe złoto. Na Steamie pojawiła się gdzieś tam jakaś recenzja The Sims 3, no i tak czytam te opinie. No i mam jedną, która po prostu no zachwyciła mnie. Czytam. Miałem 12 dzieci z 8 kobietami, zostałem prezydentem, po czym zginąłem robiąc spaghetti. 10 na 10. W tej godzinie jeszcze Tripsy i Robert Wiewióra.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream. One day.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać ze z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Opolu.

0: I teraz będzie najlepsze, róbcie głośniej, uwaga.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: No piękne.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: Ale mam ciary.
1: Stanę wtedy na raz.
0: Nie śmiej się, mi się naprawdę to podoba.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
0: Trips, Robert Wiewióra w Meloradio i 19 minut do godziny 11. A teraz ważne info! No właśnie, ladies and gentlemen, Meloradio i Tomorrowland cały czas gramy razem! No i wy macie okazję przeżyć coś niesamowitego. To będzie coś, co będziecie wspominać całe życie. Bo możecie być na miejscu w Belgii razem z Meloradiem. Słuchajcie, jedźcie tam. Jedyne, co powinniście zrobić już teraz najlepiej, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napisać, z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dorzućcie jakąś fajną imprezową fotę albo jakieś fajne wideo, gdzie akurat razem imprezujecie. No i poczekajcie trochę, bo możecie spotkać Armina Van Burena, Davida Guetta, Lost Frequencies'a, Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Jeżeli mogę wam coś doradzić, tak od serca, po koleżeńsku, naprawdę zgłoście się, bo to, co się wydarzy w tym roku na Tomorrowland, to przejdzie do historii i fajnie, żebyście byli razem z nami na miejscu.

0: Anyma, Lisa i Beth Angel w Meloradiu, 9 minut do 11. Fajna nuta. Jesteś fajny, Marcin Sikora, siema!
1: A cześć, dziękuję. Ty też jesteś fajny i Donald Dzięki. Trump podobno też jest fajny, tak przynajmniej twierdzą badania, które przeszedł.
0: O, Donald Będzie Trump przeszedł badania?
1: Tak.
0: Morfologię miał?
1: Być może.
0: Okej, okay, dobra. A już o 11 zagramy! Eleni Mali Golding i Don't Want Your Love w Melo. Widzicie? Nawet Donald Trump się bada. Wy też musicie. Zadbajcie o siebie.
1: Tylko żeby z tego coś wyszło, a nie...
0: XD.
2: To jest Melo Radio. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W Media Expert taniej masz.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

0: Radio. Pogoda.
1: Może nawet 26 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj. Po południu jednak mniej więcej od godziny 13 stopniowo ma się wzmagać wiatr, przez co odczuwalna temperatura ma być jednak niższa w drugiej połowie dnia. Pozostanie słonecznie, to kolejne wieści od synoptyków. Dotyczą one nie tylko dzisiejszego dnia, ale również kolejnych. Dopiero w sobotę mocniej się zachmurzy i pojawi się deszcz na Opolszczyźnie.
0: Są newsy Melo Radia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Nie lekceważcie znaków stop, apelują do kierowców o polskie służby po tym, jak wczoraj na przejeździe kolejowym w Otmicach samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Nikomu nic się nie stało. Grzegorz Pałka.
2: Osobówką jechała kobieta z dwójką dzieci w wieku 3 i 6 lat. Wjechała na przejazd bez zatrzymywania się i uderzyła w bok lokomotywy pociągu pasażerskiego. Przejazd miał uszkodzone rogatki, a kierujący byli zobowiązani do zatrzymania się przed wjazdem na tory, przekazała policja w Strzelcach Opolskich. Do tragedii nie doszło, bo maszynista, poinformowany o awarii rogatek, zwolnił przed przejazdem do 20 km na godzinę.
1: Pociągiem podróżowało 380 osób. Z miejsca zdarzenia zabrały ich autokary. Trwa w Opolu rekrutacja do szkół średnich. Wnioski można składać do połowy czerwca. Na absolwentów podstawówek czeka w mieście 2400 miejsc. A na wszystkich mieszkańców Opola czeka 8 600 000 złotych. To pula budżetu obywatelskiego. Przyjmowanie projektów jutro się zakończy. Tyle na razie wieści z regionu. Za godzinę wracam. Będzie o driftowaniu na oczach policji.
3: Minuta do 11. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Są zarzuty dla dwóch osób za udział i kierowanie grupą wywołującą ostatnio fałszywe alarmy. Śledczy ustalili, że z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa przestępcza ukierunkowana na taką działalność. Uczestnicy jej nie znali się osobiście, kontaktowali się przez internet. Ochrona przyrody z opóźnieniami, wyznaczanie obszarów Natura 2000 polskim rządom szło jak po grudzie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła lata 2019-2024. 98% obszarów ochrony przyrody wyznaczono wtedy z opóźnieniem. NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Wyznaczanie nowych obszarów chronionych było dopiero reakcją na zarzuty kierowane pod adresem Polski przez Komisję Europejską, która wskazywała na niekompletność sieci Natura 2000.
4: Wyznaczane były te obszary przez 15 lat. Donald Trump jest już po badaniach okresowych w szpitalu. Jak mówi, krótko, wszystko wyszło idealnie, ale szczegółów amerykański prezydent nie podał.
3: Badajcie się. 11 na zegarach Hadi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomo. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Tym zaczniemy na pewno, ale będzie jeszcze El Profesor. Bella ciao. Two ships in the night.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. I 14 minut po 11. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Trochę wakacyjnie. A ja mówiłem ostatnio, że nie bardzo mam co oglądać, jeśli chodzi o seriale. No i poprosiłem was, specjalistów, ekspertów od tej właśnie tematyki, jakąś podpowiedź, co mogę sobie obejrzeć. No i Mati na WhatsAppie Melo Radio nam coś tu nagrał, siema.
1: Ruszył nowy sezon Ricka i Mortiego. Polecam.
0: No. No i to jest fajna polecajka. A co wy byście dodali do zestawu? Za te najbardziej ciekawe pomysły mam coś z Melomerczu i chętnie się tym podzielę. Także szukajcie naszego WhatsAppa na meloradio.pl, nagrajcie głosówkę. No, czekam na polecajki serialowe. Hey!

Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Meloradio, 27 minut po 11. Bardzo sympatyczna nuta. Taka już nawet trochę bym powiedział, że piątkowa, że środa to mały piątek, to wszystko się zgadza. Przy okazji środa to dzień, no ja proponuję, żeby to był dzień prania mimo wszystko i dzięki temu będziecie mieć czyste ubrania. Wiem, że też inni mówią, że jest nieco inny dzień, ale dobra, nie o tym, wiecie o co chodzi. Lato po całym nie bryska, jeszcze w tej godzinie będzie to na pewno.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czy ci dał.
5: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
14: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
15: Meloradio.
14: Ale proszę uzasadnić.
15: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
14: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
15: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
14: Iga Dudziuk
15: i Mikołaj Kujawiński.

No taki letni pocałunek to jest coś, co się wspomina później. Bryska, lata, pocałuj mnie w remiksie Mendiego. 19 minut do 12. No i ja mam dla was też coś, co będziecie wspominać całe życie, dosłownie. No bo możecie pojechać z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland do Belgii, bo to jest wydarzenie, które uchodzi za jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie tylko mogą człowieka spotkać. No właśnie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych genialnych DJ-ów pojawi się na scenach i wy też możecie tam być. Co zrobić, by się tam pojawić? Słuchajcie, wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Dorzucacie jakąś fajną imprezową fotę albo jakieś może nagranie. No i walczycie o to, by pojawić się na jednym z najważniejszych, tak naprawdę pięknych wydarzeń na świecie. To co? Do dzieła. Wbijajcie meloradio.pl.

0: Sody Fodera i Crystal, My Lovin' w Melo Radio. 9 minut do godziny 12, my tak podkręcamy tempo i teraz zrobimy super szybką zapowiedź tego, co w newsach, bo Marcin musi do toalety.
1: Dokładnie, dzisiaj znowu nasze tenisistki wyjdą na kort. O, tyle wam powiem.
0: Dobra, Marcin, leć!
2: A już o 12 zagramy

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, zostań tu na długo.

0: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,90.

0: wydział. Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Po reklamie.

Maksymalna temperatura dzisiaj na poziomie 25-26 stopni ma się utrzymać mniej więcej do 14. Później zrobi się chłodniej, bo ma się wzmagać wiatr na Opolszczyźnie, tak twierdzą synoptycy. Pozostanie jednak pogodniej i dotyczy to również kolejnych dni, z tym, że jutro będzie chłodniej 20 stopni najwyżej w Opolu i regionie. Deszcz mamy w prognozach, ale dopiero na sobotę. A po sobocie kolejne dni mają być znów pogodne.

0: są newsy Meloradia.
1: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Podziękowania i wyrazy uznania odebrała od polskich służb 11-letnia Zuzia, która wezwała pomoc do nieprzytomnej mamy. Kobieta straciła przytomność, a jej córka sprawnie wezwała pogotowie i udzielała pomocy zgodnie ze wskazówkami dyspozytora. Dzięki dojrzałemu zachowaniu dziewczynki zdrowiu jej mamy nic nie zagraża. Z kolei o dojrzałości trudno mówić w przypadku 22-latka z Nysy, który chciał pochwalić się umiejętnością driftowania. Zrobił to jednak na drodze publicznej i nie zauważył jadącego za nim oznakowanego radiowozu. Dostał 1500 zł mandatu, 10 punktów karnych i na 3 miesiące pożegnał się z prawem jazdy. Akurat nie leszcze, ale młode węgorze i sandacze trafią tymczasem do jezior w całym województwie opolskim. Polski Związek Wędkarski zarybi zbiorniki m.in. w Turawie, Nysie, Otmuchowie i Kluczborku. To finał akcji, mówi Jakub Roszuk z opolskiego okręgu PZW.
2: W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Były też wpuszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki.
1: Kolejne zarybianie zostało zaplanowane na jesień.
3: Minuta do 12. Marcin Sikora zdążył z toalety. Czas na newsy Meloradia.
4: A tymczasem kapitan statku MV Hondius przebywa na kwarantannie w specjalistycznym ośrodku w Gdyni. To Polak, Jan Dobrogowski, według medyków jest zdrowy i kolejny wynik testu na hantawirusa ma ujemny. Ministerstwo Pracy z kolei proponuje wydłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych onkologicznie lub z innymi chorobami przewlekłymi. Obecnie maksymalnie wypłacany jest on przez 2 tygodnie lub 60 dni, w zależności od wieku dziecka. Projekt ustawy trafił już do kancelarii premiera, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Jeśli ten proces legislacyjny będzie przebiegał sprawnie, to już w przyszłym roku będzie można liczyć na te dodatkowe 60 dni.
4: Może to kosztować budżet 100 milionów złotych rocznie. A już dziś mecze drugiej rundy French Open. Rozegrają je Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Siemanko, na zegarach 12, ja jestem Adi i mega się cieszę, że jesteśmy razem. Dlaczego? No bo zagramy Gordo i Reniego Cunewalda Loco Loco. A Reni, przypominam, że będzie na Sunrise Festival!

0: Mikołaj, ta piosenka trochę mi przypomina ciebie w sobotę.
1: Dlaczego?
2: A, don't wanna go home?
1: Jak to?
0: No trochę tak było.
2: A i właśnie ja wanted to go home.
0: Znaczy, no trochę tak i trochę nie do końca. W sumie trudno było wyczuć. Meduza, don't wanna go home w Meloradio, 15 minut po 12. A teraz, no ważne wydarzenie dla Polski, dla całego świata i dla całego gamingowego świata. Po jednej proszę. Mikołaj mi to śpiewa w sumie, odkąd się znamy. I to jest, szanowni państwo, piosenka o mieczu Geralta z Rivi.
2: Oczywiście, Wiedźmin 3, kto nie grał, niech zagra, bo będzie nowy dodatek.
0: No ja już ściągam trzeciego Wieśka, bo będzie dokładnie trzeci dodatek, którego nazwa to Pieśni Przyszłości. To ma być pomost między tym, co się działo w trójce, a tym, co się wydarzy w czwórce. I tak, no musimy trochę poczekać, bo premiera w 2027 roku dopiero.
2: No fajnie, fajnie, tylko ja pamiętam, że jak ja kupiłem Wiedźmina na trójkę, to potem oba dodatki miałem za darmo. Czy ten też będzie za darmo?
0: No ja obstawiam, że nie będzie za darmo, jeszcze nie jest to do końca powiedziane. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja mam wersję trzeciego Wiedźmina na dziesięciolecie i jeżeli w tym tego nie będzie za darmo, to ja się zasmucę trochę.
2: No, no tak, tak. Trzeba kontynuować tradycję darmowych dodatków do Wiedźmina 3.
0: No, kiedyś był taki cytat, trzeba płacić. My nie chcemy.

0: Anocer taksuje w Maloradiu, 27 minut po 12. Taki chill vibe, trochę muza z segmentu fashion. A może perfumerii? Mikołaj, we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, był widziany on, jedyny w swoim rodzaju.
1: Jeremy Fragrance. Wiem, czuję sawarze aż stąd, nie? Ale 400 kilometrów dalej.
0: To nie moja wina tym razem, zdecydowanie.
1: Nie, Jeremy, no to jest ikona jednak. No, number one fragrance icon that follows the teachings of Jesus. To on mnie wkręcił w sumie w perfumy jako pierwszy.
0: Ale było świetne to, że na tej rolce, którą widzieliśmy przed momentem w necie, od razu podszedł do jakiejś młodocianej laski i dał jej skórkę. Co to było, pomarańcze?
1: Tak, no pachnie ładnie, nie?
0: No pachnie ładnie. Ciekawe, jak to się tylko skończy później. LMFAO, Party Rock Anthem, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. To jest Melo Radio. Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio, 16 minut do 13. No z nim na pewno spotkamy się na najpotężniejszej imprezie na świecie. No i mówię oczywiście o tegorocznym Tomorrowland, na który was zabieramy. Jedziecie na tę wyjątkową imprezę, która jest totalnym przeżyciem razem z Meloradiem. No i tak, spotkacie oprócz Marlona m.in. też Davida Guetta, Lost Frequencies'a, Armina Van Buren'a czy Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Ale to co ważne, żeby się w ogóle tam pojawić, czyli w Belgii rzecz jasna, no to wejdźcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie ta osoba. Dajcie też jakąś fajną imprezową fotę z tą osóbką, albo jakieś może wideo, co tylko potrzebujecie i chcecie. No i pakujcie się, bo dojazd do Belgii macie tak naprawdę za frikę od nas. Także zgarniajcie tę możliwość, bo będziecie to wspominać całe życie.

0: James Hype, Be Mine. To jest Melo Radio. I mamy też Ula Haciarek-Szybo.
1: Cześć. Czyli newsy za chwilę. No a w newsach sprawdzimy nowe ceny paliw na jutro. No i też ceny na wakacje, bo te coraz bliżej. No i będzie o tym, gdzie w Polsce jest taniej.
0: O, i to jest bardzo ważna informacja. Warto będzie sobie to zapamiętać albo zanotować.
2: A już o 13:00 zagramy.
0: Handy Dust, Caress i Zokyria w Melo Radio. Tego sztosa zagram wam punktualnie o 13, także szykujcie się. No i może już warto zrobić głośniej.
2: To jest Melo Radio. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
8: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś gościmy Tomasza Cybulę, dyrektora handlowego Sixt Polska. Obecnie żyjemy w świecie subskrypcji takich jak Netflix, Spotify czy innych platform. Dlaczego ten model tak dobrze się przyjął?
9: Bo jest wygodny i elastyczny. Płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie, dzięki czemu nie zamrażamy pieniędzy w rzeczach i nie jesteśmy przywiązani do jednej decyzji. Możemy zmieniać rozwiązania wtedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby, bez poczucia straty i bez presji.
8: Czyli to również większa kontrola finansów?
9: Tak. Nie ponosimy ryzyka utopionych pieniędzy i nie musimy przewidywać wszystkiego z wyprzedzeniem.

0: to model, który daje większą elastyczność.
1: A samochód wpisuje się w ten model?
0: Tak, i to bardzo wyraźnie. Zamiast kupować auto na kilka lat, coraz częściej traktujemy je jak usługę. Wybieramy takie, jakie potrzebujemy, na określony czas i do konkretnego celu. Dzięki temu nie musimy utrzymywać jednego samochodu do wszystkiego, ani ponosić kosztów, kiedy z niego nie korzystamy.
1: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
2: Ogłoszenie płatne.

0: jest Melo Radio.
1: Na zegarach 13, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: Na początek dobry news dla kierowców. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31, 98 6,86, a diesel 6,57. Na wzrost cen paliw kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych. Podwyżki najbardziej uderzyły firmy przewozowe. No jeszcze wakacje. Polacy wybierają wypoczynek nad polskim morzem. Prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. A jak z cenami, mówi Eugeniusz Triasun z jednego z portali turystycznych.
3: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
2: A najtańsze są City Breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
1: City Breaki są super. Na zegarach 13:07, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nastrajamy was bardzo wakacyjnie, bo na dworze słońce. Ci, co pracują i nie mogą wyjść, spokojnie, jesteśmy z wami, dlatego wysyłamy witaminę D.

0: Gibbs, Dope House, For Money, Win i 15 minut po 13. Podkręcamy tempo. Pytałem was nieco wcześniej o polecajki serialowe, bo nie bardzo mam co oglądać i zawsze mogę na was liczyć, to akurat dobrze wiem. No i Grzechu na WhatsAppie Meloradia podał nam propozycję niezłą.
1: Skoro zbliża się sezon wakacyjny, no to warto nadrobić Białego Lotosa. Ja teraz skupiam się na trzecim sezonie i z niecierpliwością czekam na sezon czwarty. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
0: Pozdro, ja jeszcze dopytałem Grzeszka w międzyczasie na WhatsAppie, czy rzeczywiście czwórka ma powstać. No i Grzechu wyczytał, że podobno tak. Także czekam. A jakie są wasze propozycje serialowe? Czekam na nie na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No, to wbijajcie.

otworzyliśmy sobie okno w studiu. Tak, bo mamy okno w studiu. Konkurencja zazdrości. Ale to, co chciałem powiedzieć, taka bryza, niemalże morska, zawiała tutaj. No i fajnie było, fajnie, naprawdę. Ale tak mówię o tym, bo przecież co, nie chce się nikomu pracować dzisiaj, o czym piszecie na WhatsAppie Meloradia, ja to rozumiem. I powinien być, powstać taki hamulec ABS od pracy, żeby po prostu na chwilę to zostawić i skupić się na czymś przyjemnym. Na przykład na tym, ale Farben, The Body Talk, jeszcze w tej godzinie, no ale będzie też Matka Roku, czyli Riada.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Barbara, a wiesz, że Twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Renault. Arletto, Arletto, słodko, wolno, le.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Po reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

0: Włączy ci mikrofon?
1: Poproszę.
0: Dobra. Ale zaśpiewasz dokładnie też?
1: Nie, tak nie umiem.
0: Zestresowała się trochę. Rihanna, Where Have You Been w Meloradiu. Spoko, Monia, nie przejmuj się. Rihanna też się stresowała. No, 17 minut do 14. Monika Tyler ze mną, siemanko.
1: Siemanko.
0: Słuchaj, chciałem cię zapytać, bo ty zabierasz mnie na miasto.
1: Zabieram. Idziemy.
0: Gdzie idziemy dokładnie?
1: Idziemy, myślę, że nad Wisłę. Mhm. Coś te rejony. I weźmiemy ze sobą oksy.
0: Oksy, czyli weźmiemy rozumiem, oksy. Że będziemy rozdawać oksy i coś pewnie będziemy ludzi pytać.
1: Będziemy, a jak chcecie wiedzieć co, to szukajcie nas blisko Wisły.
0: No, także widzimy się. Wawka, szukajcie nas, będziemy bardzo charakterystyczni. Monia ma piękny czerwony sweter.
1: To prawda. Na social wskazówki.

0: Adrian, a gdybyśmy zamienili się w ogórki, to byś trzymał nas w lodówce, w szafce, czy zjadłbyś nas?
1: W sensie ciebie i Mikołaja?
2: Ja się nie dopisuję do tego pytania.
1: Dlaczego?
2: Bo jest już przestarzałe.
1: Czekaj, co? Jak to przestarzałe?
2: No bo ja co chwilę takie słyszę.
1: Aha!
0: Nie. Tak, masz rację.
1: Ale to ma się nijak jak moje pytanie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: Latte oraz ketchup publiczny 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action. Niskie ceny. Duży uśmiech.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltaren!
3: Kto?
4: Woltaren! Woltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days. Od 25 do 30 maja. I poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonię. Unijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czy ci dał.
13: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.

Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: codziennie z Biedronką.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
2: O reklamie. To jest Melo Radio.
3: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Dwie osoby podejrzane o wszczynanie fałszywych alarmów trafiły do tymczasowego aresztu. To około 20-letni mężczyźni. Na razie żaden nie usłyszał zarzutu dotyczącego fałszywej informacji o rzekomym pożarze w domu rodzinnym prezydenta. Już niedługo opłatą kaucyjną mogą zostać objęte także szklane butelki. Decyzja może zapaść po wakacjach. Chodzi zwłaszcza o małe opakowania. A na koniec o tym, że Polacy lubią mieć hobby i wydawać na nie pieniądze, mówi Magdalena Grzelak, Santander Consumer Bank.
6: Niemal co trzecie ankietowane przeznacza na własne zainteresowania od 100 do 300 zł miesięcznie, a prawie 40% badanych wydaje powyżej tej kwoty.
5: Ponad 60% pytanych finansuje swoje hobby z bieżących dochodów.
7: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Witajcie, w środę to dzień przyjemności, a my o rekordach porozmawiamy.
2: O rekordach, bo zostały wbite, chociaż trochę to zajęło.
1: A twój rekord, taki osobisty, którym możesz się pochwalić tutaj na antenie Meloradia? Nie no, nie w tym. Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: Felix Jens, Shaw, Walk With Me w Maloradiu. 3 925,50 zł mamy nowy rekord, jeśli chodzi o butelkomat.
1: 7851 butelek i puszek pan Wiesław oddał do systemu kaucyjnego.
0: Świetnie.
1: W sensie do tego automatu. I zajęło mu to wszystko, żeby to przemielić. 8
0: tak?
1: godzin. 8 godzin stał i wkładał.
0: Wiesz co?
1: Szanuję, no ja to max 15 minut.
0: Naprawdę?
1: No, a na słońcu to w ogóle.
0: A,
1: tak,
0: no tak.
1: Z 5 max.
0: Tragedia po prostu. Ważne, że pan Wiesław nie robił tego w moim sklepie.
1: No, w sumie racja.

0: Taki mały ja, Kuket 2115, Francis w Meloradiu. Dobrze, zostajemy w temacie rapu. Wujek Ostry, to już jest bardzo, ale to bardzo oldschoolowy raper.
1: Co?
0: Taki swojej młodości.
1: Co? Przecież to jest młody chłopak, gimnazjalista prawie, że.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: To przepraszam, no to wujek Ostry, który jest młody, zgarnął Fryderyka. Gratulujemy za utwór Sam.
1: Tak jest. No ale tego Fryderyka niemalże natychmiast oddał komuś innemu, a mianowicie BDS-owi.
0: Dlaczego?
1: No ponieważ... Powiedział tak, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, ten Fryderyk poszedłby w stronę BDS-a i Kubiego. Dlatego Bedi, nie znamy się osobiście, ale to jest twój Fryderyk. Dla mnie ty jesteś zwycięzcą.
0: Chodzi oczywiście o Cancer Fighters, bo BDS się bardzo angażował.
1: No i ta statuetka zostanie przekazana właśnie na aukcję tej fundacji.
0: Czyli można licytować?
1: Można. Czyli można mieć własnego Fryderyka, znaczy ostrego Fryderyka, ale własnego.
0: Że jest ostry, że ma krańce ostre?
1: Czy? Nie, że należał do ostrego, potem należał do BDS-a, a teraz może należeć do was.
0: Świetne, ale ja się już pogubiłam, możesz jeszcze raz?
1: No już prościej nie mogę.
0: Dziękuję, Sony Fodera.

0: Magnetic i Bausa. No panowie z tego zespołu są faktycznie Magnetic, muszę przyznać.
1: O, pokaż.
0: Zajrzałam.
1: Pokaż.
0: Do nich na Instagrama. No wpisz sobie, teraz
2: to fajne
0: są w Grecji.
2: Chłopaki, tak?
0: No bardzo. Chyba jakiś nowy singiel szykują. Tak mi się wydaje.
1: Z takim greckim zacięciem to musi być, będzie chyba jakiś taki, wiesz, wakacyjny hicior w takim razie.
0: Wspomnijcie jeszcze nasze słowa. Tak mi się wydaje. No weź tam, zaobserwuj.
1: No widzę, no, fajnie.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
6: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Leleg Opole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Leleg Opole.
7: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
0: O reklamie.

0: Dim z Bambi i Przyjaciele. Turn it up. Ten podkład oznacza jedno, będziemy rozmawiać o Tomorrowlandzie.
1: No bo tam to chyba każdy chciałby polecieć. Aha. Albo pojechać, bo jest taka możliwość, żeby tam pojechać właśnie z Meloradiem.
0: Dokładnie, wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i najlepiej, żebyście nagrali filmik, w którym przedstawiacie siebie, swoich ziomków i udowadniacie nam, że to was powinniśmy zabrać.
1: Tak, i najlepiej, nie wiem, czy można tak podpowiadać słuchaczom, ale zrobię to specjalnie dla was. Wiecie, Tomorrowland to jest niesamowite przeżycie, jest tam energia, jest tam po prostu kosmos, więc wasz film, wasze zgłoszenie też musi jakby to oddawać, nie?
0: Czyli być kosmosem.
1: Tak.
0: Dobra.
1: Musicie po prostu zrobić najlepszy content waszego życia.
0: Dobra, my robimy boom, wy robicie boom i widzimy się na Tomorrowland.
1: Exactly. Two ships in the night.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Mikołaj, dobrze, że ty nie masz działalności, nie masz swojej księgowej, wiesz, naprawdę.
1: No tak, w newsach będzie o księgowej, pewnej bardzo takiej kreatywnej księgowej.
0: A? Tylko kreatywnej negatywnie.
2: Aha, no to nie, to dobrze.
3: A już o 15 zagramy.
2: Boy, You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: O 15 zagramy ten kawałek punktualnie.

0: Czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: 8 miesięcy bezwzględnego więzienia za szarżowanie skuterem wodnym. Pirat wodny pływał po jeziorze Roś, do tego był pod wpływem alkoholu. Do więzienia pójdzie też była księgowa szkolna z okolicy Legnicy. Wyprowadziła ze szkół ponad 1 000 000 zł na swoje prywatne konto. Za kratami spędzi 4 lata Grażyna Wiatr.
3: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły.
2: Kobieta przyznała, że nie wie, na co wydała pieniądze. No to jeszcze dobra rada, ubierajcie się ciepło, bo przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny. W nocy z czwartku na piątek przy gruncie możliwe są przymrozki.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i cytując Mikołaja, co te panny mają w głowach?
0: To jest dobre pytanie i też będzie a propos ubrań właśnie.
1: Iga Mikołaj, hej.

0: Stars w Melo Radio. Mój outfit wygląda spoko.
1: Tak, okay. Masz spoko dzisiaj outfit?
0: No,
1: skupiasz się w takim razie na tym, co mówimy. To dobrze, ponieważ no, Iga wysłała dosyć ciekawy i kontrowersyjny temat, czyli badania, według których 93% kobiet na całym świecie, wszystkich kobiet na świecie, na planecie Ziemia, nie może skupić się na rozmowie, jeżeli ich outfit jest po prostu okej. Okay.
0: No ale to jest chyba oczywiste, no trzeba dobrze wyglądać, inaczej humor jest
1: zepsuty. Ale czy trzeba myśleć o tym cały czas?
0: No tak, bo to ci psuje w ogóle wizję całą artystyczną. No, ty nie rozumiesz, bo jesteś chłopem.

0: A to Armin van Buuren.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jak ja lubię ten dźwięk. Ciebie też, Mikołaj, bardzo lubię, dlatego zadzwonimy do Bartka, który ma fantastyczny pomysł. To jest taka dusza romantyczna, można powiedzieć.
2: Tak, i wow. Już jest na antenie.
0: Cześć, Bartek, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
3: Właśnie wróciłem do domu w pracy.
0: Idealnie. Żyć nie umierać.
2: Bartolomeo, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 zł od Meloradia?
3: Słuchajcie, potrzebuję te 200 zł na materac do samochodu, żeby ekonomicznie móc spędzić jakiś weekend z dziewczyną.
2: Ekonomicznie. Dobrze. Nie będziemy wchodzić głębiej w ten temat.
0: To już zostaw Bartkowi.
2: A ten dźwięk oznacza, że możesz wychodzić z domu już teraz i kierować się do bankomatu, żeby z niego wyciągnąć za chwilę szybką kasę od Meloradia.
3: O kurczę, super, dziękuję bardzo.
1: Szybka kasa od Meloradia.
2: Ale to jest proste, tak, dostać 200 zł od Melo.
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, dlaczego potrzebujecie 200 zł, a nawet
2: 0,5 tysiąca.
0: Wow, meloradio.pl, tam się kierujemy, a teraz nasz ulubiony kawałek.
2: Yeah!
0: Golden!

0: How does it feel w Meloradiu?
1: Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie, Iga?
0: To jest tak, jakbyś po prostu złapał Pana Boga za nogi.
1: O, no to lepiej już chyba być nie może w takim razie. Możecie to przeżyć oczywiście na własnej skórze, bo wysyłamy was, my Meloradio, na Tomorrowland specjalnym autokarem, więc będzie jeszcze before przed imprezą konkretną.
0: To proszę teraz szybko wejść na meloradio.pl i wysłać nam filmik albo wgrać fotę, dlaczego i z kim chcielibyście pojechać na najlepsze przeżycie na całym świecie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.

0: taki wakacyjny klimat. Robin Schulz, Sugar, podkręcamy tempo. Ile ja bym dała, żeby teraz być w bikini, wiesz?
1: To wiesz, jakby nic nie stoi na przeszkodzie. Nie,
0: nie ma plaży.
1: Wysypiemy piasek. Dobra, ale żeby na plaży się pojawić, to trzeba tam najpierw dojechać.
0: Zgadza
1: na przykład.
0: Się.
1: I taka Komisja Europejska, nie, sprezentowała sobie całą flotę służbowych samochodów elektrycznych, żeby promować, wiesz, ekologię i te wszystkie zielone sprawy. No i komisarze są bardzo niezadowoleni z powodu konieczności przymusowych postojów na ładowanie tych samochodów.
0: A to nie mogli wziąć po prostu...
1: No nie, jakby tylko istniał taki płyn, który
0: właśnie
1: magicznie na przykład się spala w komorze silnika i on chodzi i się
0: nie,
1: jeździ.
0: Nie, wiesz, to już nie modne jest, przykro mi.

0: Czy to Cyberpunk, czy Melo Radio?
1: Ty dzisiaj do Reaper Doka idziesz.
0: Masz rację. Bad Angel. Jakieś wszczepy niech mi tam wczepi.
1: Dokładnie.
0: Ula nie wie, o co nam chodzi w ogóle.
2: Nie, ja nie wiem, nie wiem.
0: Natomiast widzę, że będą są protesty.
2: Są protesty w Warszawie, tak. Powiemy o młodych naukowcach.
0: Pasuje wszystko.
1: Znowu będą korki.
3: A już o 16 zagramy
1: Yearbooks Graceland.
0: Lubię ten kawałek.
1: Ja też.
0: To dobrze. I zagramy go punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
0: O reklamie.

0: Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jubileuszowy 10. Festiwal Książki już niebawem w Opolu rozpocznie się 12 czerwca, ale przygotowania idą pełną parą. Będą największe gwiazdy polskiej literatury współczesnej, specjalni goście, znakomite koncerty, warsztaty czy konkursy. W ciągu 3 dni na Placu Wolności odbędzie się ponad 40 spotkań autorskich. Impreza potrwa od 12 do 14 czerwca. A na razie można wybrać się do kina. Jutro niesamowita propozycja w cyklu Helios na scenie. Będzie można zobaczyć jedno z najbardziej energetycznych widowisk Cirque du Soleil. Na scenie pojawią się imponujące numery akrobatyczne, od balansowania na krzesłach i chodzenia po linie przez powietrzne ewolucje, aż po widowiskowe koło śmierci. Seans jutro o 18 w kinie Helios Solaris. A w codziennym repertuarze m.in. Mandalorian i Grogu. Nowa odsłona Gwiezdnych Wojen to jedna z ostatnich nowości po polskich Heliosach. W obsadzie m.in. Pedro Pascal.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Pożar hali w Obornikach w Wielkopolsce. Z ogniem walczy 40 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Studenci i doktoranci protestują w Warszawie. Przed Sejmem trwa demonstracja środowisk naukowych, bo ich zdaniem nauka w Polsce jest niedofinansowana, a naukowcy wyjeżdżają za granicę.
5: Polska jest po prostu największym dawcą mózgów dla innych krajów.
6: Polska nauka dawno wyjechała.
7: Dokąd?
6: Za granicę. Niemcy.
4: Czechy. Petycję z postulatami naukowców podpisało ponad

0: 25 tysięcy osób. Rekordowo mało turystów na Kubie w ciągu 4 miesięcy tego roku. Ich liczba spadła o ponad połowę. Powodem są wielogodzinne przerwy w dostawach prądu. Brakuje też paliwa.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Nasuwa mi się takie powiedzenie na myśl. Chciał dobrze, wyszło jak zawsze.
3: A dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
2: O kim mówimy i dlaczego? O tym za chwilę.

0: Beautiful Now, a teraz przechodzimy do zbiórki Łatwoganga. Na pewno chłopak ma gest, jest pomysłowy, jest bardzo w tym prawdziwy i autentyczny.
1: Jasne, oczywiście cała ta zbiórka to jest super pomysł, tak. Bardzo szlachetny. No tylko niestety zaczęła się mieszać w to polityka troszkę. Mm-hmm. I pojawił się problem, ponieważ ten lek, na który były zbierane pieniądze i które Łatwo chciałby, żeby były refundowane i tak dalej, one generalnie nie działają chyba i dlatego też nie są dopuszczone do obrotu, tak, na terenie Unii Europejskiej.
0: No właśnie, teraz jest problem, teraz są spory, więc my tylko tak apelujemy, żeby uważnie czytać, sprawdzać, omijać fake newsy.
1: Jasne, bo trzeba pomagać. Oczywiste, tak, to jest, ale też
0: z głową
1: przede wszystkim.

0: Meloradiu. Meloradio zabiera was na Tomorrowland i to jest naprawdę niesamowite.
1: Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście na Tomorrowlandzie i zastanawiacie się, czy warto, no to Gabri Ponte akurat ma kilka słów zachęty. Za chwilę wysłuchamy. To wyjątkowe doświadczenie. Gdy byłem tam za pierwszym razem, spędziłem czas przed setem po prostu chodząc między ludźmi i scenami, chłonąc atmosferę. Ona jest zupełnie niepowtarzalna. Jeżeli ktoś nie był na Tomorrowland, to trzeba to przeżyć chociaż raz. Nawet jeśli nie jest się wielkim fanem muzyki elektronicznej, bo to nie ona jest tam najważniejsza. Najważniejszy jest vibe, ludzie i niesamowita energia.
0: I wy możecie przeżyć taki vibe bijąc na meloradio.pl i wysyłając filmik, dlaczego to was powinniśmy zabrać na to doświadczenie, na tę przygodę.
1: Dokładnie.
0: A teraz mamy dla was książkę.
1: Możecie mieć kawałek tego doświadczenia u siebie w domu, na półce z książkami. Książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, Tomorrowland, tom drugi do wzięcia.
0: Aha, i pytanie jest takie, gdybyś był bohaterem książki, to o czym by była?
1: Książka, w której ja bym był bohaterem, byłaby o siedzeniu w domu i graniu w komputer.
0: Nie przeczytałabym jej, ale może wy macie ciekawsze propozycje. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: up to you. Masz ochotę może na loda?
1: Proponujesz? Czy... Co?
0: No wakacje, moglibyśmy pójść na lody.
1: Aha, spoko.
0: Tak?
1: No w końcu dzisiaj środa, nie?
0: No pewnie. A jeżeli chcecie być sportowymi mistrzami, a nie chce wam się ćwiczyć, to istnieje pewna metoda.
1: Istnieje i wyniki tej metody są dość interesujące i zaskakujące moim zdaniem.
0: A jaka to metoda? O tym powiemy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakup.
10: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
11: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
16: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
17: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
16: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Ja know, 25 milionów dolarów. Tyle można było zgarnąć. Wystarczy być
1: naszprycowanym
0: średnim sportowcem.
1: Igrzyska na dopingu. Takie odbyły się w Las Vegas. No celem było sprawdzenie, czy da się przekroczyć ludzkie limity.
0: A ja mam pytanie, wszyscy przeżyli?
1: Wszyscy przeżyli.
0: Super.
1: Ale został złamany tylko jeden rekord świata w pływaniu na 50 metrów i tam o 0,07 sekundy chyba. Dużo ludzi zrobiło swoje życiówki, ale światowych rekordów nie przebili.
0: Czyli jednak sport to zdrowie?
1: Tak. Natomiast jakby im mieli zmierzyć...
0: Tak?
1: Różne rzeczy, to by były rekordy świata, myślę.
0: A jakie?
1: No, takie małe.

0: I Can Wait, Bob Sinclair na zawsze mi się będzie kojarzył z wakacjami. Czy ty jesteś fanem tenisa?
1: Nie za bardzo rozumiem, o co w nim chodzi.
2: No, ja też średnio, ale mam dobre newsy dla fanów tenisa.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo Khalid, Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii.

0: i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: w Opolu.
1: Monika Trykowska, chwilę zapraszam. Jeśli lubicie stand-up, nie powinno was zabraknąć w miejscu X. W najbliższą sobotę Filip Brymora wystąpi ze swoim nowym programem Persona non grata, początek wieczoru o 19. Z kolei w klubie Mango w najbliższą sobotę kolejna odsłona Mango Live Session, wokal oraz DJ set w wykonaniu Lio, utalentowanej młodej wokalistki, która urozmaici swój performance najlepszymi klubowymi dźwiękami. A jeśli chcielibyście jeszcze dzisiaj wybrać się do kina w cyklu Helios Replay w kinie Helios Solaris, Powrót do przyszłości Roberta Zemeckisa. Produkcja z 1985 roku. Jeśli macie ochotę przenieść się aż tak bardzo w przeszłość, proszę bardzo. Klasyka science fiction oznacza właściwie skok w lata 50. ubiegłego wieku, bo tam właśnie przenosi się główny bohater, po czym zaburza bieg wydarzeń w życiu swoich rodziców i ryzykuje całkowite rozregulowanie czasoprzestrzennego kontinuum.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Zaczynamy od sukcesu Magdy Linet. Tenisistka wygrała z Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2 w drugiej rundzie French Open. Jej następną rywalką będzie Iga Świątek. A teraz sprawdzimy, gdzie jest najtańsza benzyna w Polsce według e-petrol.pl w województwie śląskim i pomorskim. Z kolei najdroższa na Dolnym Śląsku i w województwie łódzkim. Na koniec Politechnika Poznańska, na której uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju, na co pozwala, mówi rektor profesor Teofil Jesionowski.
5: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów.
4: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fight, a my znowu zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami.
2: Chociaż się skończył, ale mogą być niespodzianki w kolejnym sezonie.
3: Ja się boję. Iga Mikołaj, siemanko, save my love.

0: Dialog. Tego pana usłyszymy na Tomorrowland w tym roku. Turn it up. Rzućcie wszystko, co robicie i wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, bo wysyłamy was na Tomorrowland. Dojazd gratis.
1: A tam można robić naprawdę szalone rzeczy. Słyszałem, że talerze można jeść.
0: To jest prawda, można jeść talerze. Jadłam, próbowałam, smaczny.
1: Co jeszcze szalonego można zrobić na Tomorrowland?
0: Wydziarać się, pójść do fryzjera, wziąć prysznic publiczny. Dezodorant też jest taki, SPF w kremie w automacie. Wszystko, co chcesz.
1: Wszystko jest na miejscu.
0: Materac,
1: czyli wystarczy tam pojechać i tam można żyć przez cały czas.
0: Możesz w ogóle wziąć nic, a wszystko jest na miejscu.
1: To idealnie. To w takim razie meloradio.pl, zgłaszacie się, pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. No i wysyłamy was.
0: Bo to jest taka przygoda, którą trzeba przeżyć chociaż raz w życiu. Anima, Joji, Beautiful, tak podkręcamy tempo. You make me feel alive again.

0: Buziaki dla was wszystkich. To Bless i Kisses. To jest nasze ulubione intro, nie ma lepszego programu w telewizji moim zdaniem.
1: No i czekamy na powrót oczywiście, kolejny sezon, ale uwaga, drama, bo może nie być Madzi Tarnowskiej.
0: Dokładnie, chyba wychodzi na to, że jest większą gwiazdą niż gwiazdy, które tam biorą udział.
1: No ale to co, nie może zatańczyć jako gwiazda? I to byłoby moim zdaniem fajne takie zamknięcie jej przygody z tym programem.
0: No dobrze, ale ona ma duże umiejętności
1: to co?
0: Taneczne. Wygrałaby.
1: No ale to no, w czym problem jakby?
0: Nie, no, w zasadzie.
1: Ktoś wygrać musi, prawda?
0: To w niczym. Widzę, że ty powinieneś zajmować się może po prostu takim PR-em, marketingiem.
1: Dobrze. Jakby ktoś chciał mi zapłacić za to, to jak najbardziej.
0: Ale to nie koniec. Rzekomo ma odejść również Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To jest małżeństwo tancerzy. Bo są bardzo dobrzy i w ogóle.
1: A dlaczego? No to więcej o tym piszemy na meloradio.pl. Zapraszamy na stronę meloradio.pl, bo tam jest beka.

0: Idealne do auta. Vin, Gips, tak podkręcamy tempo. A jeżeli macie luźne 3 miliony, to mamy dla was propozycję.
1: Hardkorową propozycję.
0: Nie podpowiadaj, tak? Jeżeli chcecie wiedzieć, co to za hardkorowa propozycja, to zostańcie razem z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszczyk.

0: tych zakupach.
1: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Edusho 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Po reklamie. To jest Melo Radio.

0: Nieco ponad 3 miliony złotych za 450 metrów pięknej willi z garażem, z basenem, z sypialniami, łazienkami. Wow.
1: To niezbyt dużo.
0: Hardkorowy koksu wystawił na sprzedaż swoją willę. Pytanie, dlaczego tak tanio?
1: No musi mieć jakieś hardkorowe długi chyba.
0: Myślisz? To ja mam
1: pomysł. Wiem, no tak za 3 miliony puścić taką chatę.
0: Jak ma długi, to niech wbija na meloradio.pl. Zawsze te 200 zł, może pół tysiąca.
1: No, coś to tam mu pomoże. Chyba, że się skończy tak jak w Euforii, nie?
0: A dobrze.
1: No.
0: Ale bez spoilerów prosimy.
1: Tak, tak.
0: Długi nie są fajne. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Zaimponowałeś mi w ogóle.

0: Satisfy, co tam patrzysz,
1: Mikołaju? Nie patrzę, tylko że Calvin Harris będzie grał na Tomorrowland.
2: No i fajnie.
1: Fajnie, fajnie, no.
2: Ja bym sobie takiego secika zobaczył, mówię wam.
0: Tak?
2: Tak. Ty go co sprawdzasz, przepraszam?
0: Bo nie
2: czy na pewno?
0: Się,
1: no jak nie, no o, właśnie. Że to.
2: Iga, weź już pójść o 18.
3: A już o 18 zagramy
2: gościa, który na pewno zagra na Tomorrowland. Ale stoi Sasza.
0: Nie no, Calvin Harris też, no wiadomo.
2: No wiadomo, no jakby mógł nie.
1: Każdy to wie, nie?
0: Oczywiście.
2: Dokładnie. Pizza, pepperoni, każdy ją zje. Iga, daj buzi. Mua.

0: wyżej. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
7: Pożar lasu w powiecie chojnickim w województwie pomorskim. W akcji bierze udział ponad 30 zastępów straży pożarnej. Do tego samoloty gaśnicze, śmigłowiec i drony. Alkoholu nie kupicie nocą w całej Warszawie i tak będzie już od poniedziałku. Przedsiębiorcy nie mogą być zaskoczeni, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
8: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
7: Nocna prohibicja w Warszawie będzie obowiązywała w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. No i jeszcze o tym, że najlepiej można zarobić w handlu i marketingu. Stawki osiągają nawet 70 zł brutto za godzinę. Najbardziej poszukiwane są osoby do promocji marek i obsługi klientów.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: No i patrzcie, już jesteśmy w połowie tygodnia, no to nie ma co, trzeba iść w Melo, żeby czwartek nadszedł szybciej. No obiecuję, że razem damy radę i ta końcówka środy będzie jak najlepsza, jak tylko się da. Ale Farben i Renny Miller, hit Body Talk, na pewno wam zagram za kilka chwil, będzie Don Diablo i Survive, a zaczynam od numeru Destiny, to Alesso i Sasha. A ja jestem Pychu, siemano. Melo Radio, idę w Melo.

Farben i René Miller. To Body Talk. 9 minuty po 18 na zgarach, a ja za chwilę dla kogoś z was będę miał wlotki na Sunrise Festival. I to nie jest nieprawda, to najprawdziwsza prawda. Nieprawda, już teraz, Tania Dąbrowska i Gromi, słuchacie Meloradia.

0: Swedish House Mafia w Melo. To Wait So Long. No, a ten numer na antenie Meloradia pojawił się nieprzypadkowo, no bo Axwell i Ingrozo ze Swedish House Mafia wystąpią już w te wakacje na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Dokładnie tak. Jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej, działający nieprzerwanie od 2003 roku, będzie miał swoją kolejną edycję już tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się Sunrise Festival, a my mamy dla was wlotki na to niesamowite wydarzenie. Konkretnie mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień Sunrise Festival, na piątek. Kto by chciał się wtedy w Kołobrzegu pojawić, no to niech już teraz wbija na WhatsAppa Meloradia. Nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie, z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobiłabyś grilla, no i dlaczego? Czekam na głosówki z odpowiedziami, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na stronie meloradio.pl. Z kim z line-upu z pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla i dlaczego? Czekam na głosówki.

0: James Hype i Be Mine, a numer od tego pana będziecie mogli usłyszeć na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival, jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej i wy wiem, że chcecie tam być, no bo masa głosówek przyszła z odpowiedzią na moje pytanie, z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla, no i dlaczego, no i tych głosówek była cała masa, ale najbardziej to ujęła mnie pomysłowość Karoli, dawaj.
2: Z chęcią grilla zrobiłabym ze skuterem, bo nigdy nie jadłam grilla na skuterze.
0: Ha, no i to jest myśl, to jest głowa. No i jeszcze jest podwózka darmowa po prostu z grilla do domu. No żyć nie umierać. Karola, a ty będziesz mogła już sobie ogarniać podwózkę na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy w tym momencie leci do ciebie, ale tych wlotek jest jeszcze cała masa. Jeżeli dzisiaj wam się nie udało, to spokojnie, już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Dance, yes.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czy Tiga odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
18: Po reklamie.

To Tiesto i Ava Max w Meloradiu. Tak dla was podkręcamy tempo. 18 minut do 19. I papież ma nowy samochód. A przynajmniej miał go na moment, no bo Ferrari zaprosiło papieża na prezentację pierwszego w pełni elektrycznego modelu tej marki. No, chcieli, żeby pomogło to w rozpromowaniu promocji tego modelu, który zyskał mega dużo negatywnych opinii. No i czy pomogło? No to nie wiem. Ale na pewno inaczej zapamiętałem sobie w głowie, jak wygląda Papa Mobile. A wy nieważne, czym teraz jedziecie, to gram naprawdę fajnie. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz nowość na playce Meloradia.

0: i Trips w Meloradiu. Duże oczy, to już za nami, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: wielki hicior New Religion. To Bibi Rexa i Faithless i to właśnie od tego rozpoczniemy 19, to już za moment się wydarzy.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Trump.

0: ING Silesia Beats. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Po reklamie. To jest Melo Radio. Idę w Melo.
2: Na zegarach już punktualnie 19. Komu merch od Melo Radia? Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw będę miał dla kogoś z was w tej godzinie, ale wcześniej dla wszystkich mamy najgorętsze hiciory. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer na pewno się pojawi. Będzie Bo Rakieter i My Life Is Going On. Zaczynamy od obiecanego. New Religion, to Bibi Rexa i Faithless. Tu Pychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. Just the way you are, Milky, David Guetta w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo, a za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będzie malomercze do zgarnięcia. Podpowiem, że dziś myślę o jakiejś rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi dam wam już teraz. Jest ta rzecz raczej na wierzchu zawsze w kuchni i jest to dość wysokie. Zaraz będziecie mogli dzwonić na antenę i zgadywać, a wcześniej, bo już teraz Regard i Ray, The Secrets.

0: Już tak jakoś bardziej gorąco się zrobiło i niegrzecznie. Rihanna w Melo. A S&M za nami. 19:18 na zegarach. Tak, dla was podkręciliśmy tempo. Słuchacie Melo Radion, to czas na zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i dziś myślę o rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi. Ta rzecz jest raczej na wierzchu i jest ona dość wysoka. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer, na którego zadzwonicie zazwyczaj totalnie za free. No i dodzwaniacie się do mnie prosto do studia Melo Radia. Można zadać pytanie, można od razu strzelać do zgarnięcia merch od Melo Radia, torba, kubek i pomadka. No to ja czekam na chętnie. 321-321-777. O czym myśli Pychu? No jestem ciekawy, czy wejdziecie do mojej głowy i zgadniecie. No to co, ja odbieram telefon. Siemano, jak masz na imię?
1: Siemano, cześć, Krzychu z tej strony.
0: No cześć, Krzychu. No to co, strzelasz czy pytasz?
1: Pytam, czy to jest na prąd?
0: To nie jest na prąd. W ogóle nie ma, nie jest to związane z podłączeniem do czegoś w ogóle. No to musisz już strzelać.
1: Już mi się popsuło i to jest wysokie.
0: No to strzał, dawaj.
1: Będzie cargo. Nie, cargo.
0: Nie tym razem, ale dzięki za zabawę. To co, odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz. No to o czym myśli Pychu?
2: Oczywiście, że o lodówce.
0: Aj, niestety nie. Słuchajcie, to w ogóle nie jest związane z prądem, ale dzięki wielkie za zabawę. Nie jest to związane z prądem, to jest rzecz, która nie potrzebuje w ogóle podłączenia do niczego. No i podpowiem, służy ona do sprzątania. Runda druga, w której będziecie mogli dzwonić i odpowiadać już za moment, a już teraz Dabdox i How Does It Feel?

0: Fisher i Tones and I to Favor w Meloradiu. Jedno z naszych nowości na playliście. 28 minut po 19 na zgarach, no a my dalej bawimy się w zabawę o czym myśli pychu. No i to jest rzecz w kuchni, raczej na wierzchu, no i dość wysoka i podpowiedziałem też, że służy ona do sprzątania. No to co? Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to teraz jest ten moment. Dzwońcie 321-321-777. Już też ustaliliśmy, że nie jest to lodówka i nie jest to żadna rzecz, którą podłącza się do prądu. Ja w tym momencie otwieram linie telefoniczne, no i możecie dzwonić. No i widzę, że lampka się pali. No to klikam i odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć, Konrad. No to wiesz, o czym myśli pychu, czy nie wiesz?
1: Czy to może miotła?
0: Nie, nie chodzi o miotłę. Coś, co się też odrywa, to jeszcze podpowiem. No to odbieram jeszcze następne telefony, które już właśnie przychodzą. No to klikam. Cześć, jak masz na imię?
2: Magdalena.
0: No cześć, Magda. Słuchaj, to o czym myśli pychu dzisiaj?
2: Ja? To jest noc?
0: Czy jeszcze raz, bo ci strasznie słabo słychać?
2: Mop?
0: No i nie, niestety to nie jest mop, to jest trochę mniejsze, nie aż tak wysokie. To jest wyższe od odpowiednika tego przedmiotu, którego używa się w toalecie. No już bardziej podpowiedzieć nie mogę, a to ostatnia szansa. Cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, jestem Michał.
0: No to cześć, Michał. Wiesz, o czym myśli pychu, czy nie wiesz?
3: Ręcznik papierowy.
0: No oczywiście, że tak. Stary, która podpowiedź ci najbardziej dała, wiesz, nasunęła, że to jest ręcznik papierowy?
3: No od razu pomyślałem o ręczniku papierowym.
0: A, no to widzisz, taki sprytny musiał tylko się dodzwonić. Michał, w tym momencie merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
3: Dobra, dzięki.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: O reklamie.

No mam nadzieję, że nawet jeżeli w tę środę wasze humorki nie są najlepsze, jeżeli ktoś was wkurzył, jeżeli coś was zdenerwowało, no to playlista Meloradia działa tak, że od razu wam się bardziej chce, no i te złe rzeczy trochę przechodzą na bok. Sharam i Party of the Time, tak wam gramy w Meloradiu, 17 minut do 20 nam zostało. Macie jakieś plany na wakacje? Jeśli nie, no to możecie spędzić wakacje z Wojskiem Polskim. Właśnie czytam, że został ogłoszony start akcji Wakacje z Wojskiem. Będzie to kilka turnusów w prawie 100 jednostkach w całym kraju, ale dobrze się zastanówcie, no bo raczej, że ktoś z kartą kolorowych napojów przyjdzie do was, to bym się nie spodziewał. To nie takie wakacje. Bunt i I Need You. To nowość na Playce Melo.

0: nowość na playliście Meloradia. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin to All My Life. Tak gramy jeszcze przed 20, a ten numer czeka też na wasze głosy na meloradio.pl. Jeżeli wam się podoba, to wesprzyjcie go w 30 Meloradia. A za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kungs i Teofilus London. Galaxy, ten numer rozpocznie 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Minęła 20, to oznacza, że lecimy dalej z hitami w Melo Radio. Będzie naprawdę grubo w tej godzinie. Sony Fadra i Crystal, My Lovin', to na pewno wam zagramy. Za chwilę też wpadnie Daria z jej paranoją. Zaczynamy od hitu Galaxy, to Kungs i Teofilus London. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Kygo w Melo. To Save My Love. A razem z Kygo Khalid i Gryfin, 15 minut po 20 na zgarach. A ten ostatni pan, czyli Gryfin, już tego lata zagra na Tomorrowlandzie w Belgii. A wy też możecie tam być w miejscowości Boom i to wszystko zobaczyć i usłyszeć na własne oczy, no bo my mamy wlotki. Mloradio.pl, tam możecie je zdobyć. Wyślijcie nam zdjęcie lub filmik waszej ekipy, z którą chcielibyście przeżyć Tomorrowland. No a potem to tylko już czekajcie na nasz telefon.

Music. Cały czas mam ciary, jak tego słuchamy. Every Time We Touch, to kaskada w Meloradio, tak dla was podkręcamy tempo. 26 minut po 20 właśnie w tym momencie na zegarach w całej Polsce. A tych rzeczy nie lubią w nas pracownicy sklepów. My jako klienci w dyskontach potrafimy trochę uprzykrzyć życie. Znalazłem przed chwilą ranking takich najbardziej irytujących rzeczy. No i tak, na pierwszym miejscu jest robienie dużych zakupów przed zamknięciem. Na drugim nieodkładanie produktów na miejsce. I na pierwszym pozostawianie koszyka między regałami w sklepie czy na sklepowych parkingach. Ale wiecie co? Idę o zakład, że robili to badanie, zanim wymyślono oddawanie butelek na kaucję.

Odbicie. To Bryska w Meloradio w remiksie Marka Niwa. 19 minut do 21 nam zostało. Dom jest na sprzedaż. I to w sumie taka dosyć porządna rezydencja. Taką do sprzedania mają Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Rozwiedli się. No to coś z tym domem muszą zrobić. A jest co sprzedawać. 172 metry kwadratowe. 4 pokoje. Ogród. A to wszystko za jedyne 2,5 miliona złotych. Jakbyście chcieli kupić, to zdjęcia zobaczycie na meloradio.pl. Tam cały artykuł o tym na was czeka. A teraz czeka na playliście Meloradia nowość specjalnie dla was. Shimza i Fire Fire.

0: Po to jest Melo Radio. Za chwilę wybije 21, a po niej to chciałbym usłyszeć wasze piękne głosy. Dajcie mi znać, gdzie wy teraz słuchacie Melo Radia. Jestem mega ciekawy, co robicie o tej porze, że Melo słuchacie, gdzie wam towarzyszę, czy jesteście w pracy, czy jesteście w samochodzie, czy jesteście gdzieś zupełnie indziej. Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najfajniejsze, najbardziej energiczne głosówki będę miał dla was merch Melo w zamian. Torba, kubek i pomadka. Ktoś z was być może taki zestawik zgarnie. Gdzie teraz słuchacie Melo Radia? Czekam na wasze głosówki. To co, umówieni? Wysyłacie?
1: A już o 21:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni pojawią się na sam początek 21:00. Ten numer wam zagram wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej. No i czekam na głosówki.

0: Select. Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę.
4: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. Po reklamie.
7: Idę w Melo. 21 minęła, gdzie wy o tej porze słuchacie Melo Radia. Poprosiłem o głosówki na naszym WhatsAppie, no to chodźcie, dosiędziemy się do jednej z warszawskich taksówek.
8: Hej, tu Nikola. Aktualnie słucham Melo Radio na ulicy Czerniakowskiej. Wiozę pasażera na ulicę Wilanów. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
7: A też pozdrawiamy i miłego wieczoru życzymy. No to słuchaj, Nikola, ja się dosiadam na miejsce pasażera, ale nie z pustymi rękoma. Mam najlepsze hiciory do jazdy wieczorem po mieście. Gordo i Loco Loco to na pewno będzie. Duke Dumont i Ocean Drive też czeka w kolejce. A zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Tu Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

0: To Gibbs, Dope House i For Money, numer dla fanów szybkich samochodów. No a w takim znajduje się w tym momencie nasz słuchacz Mariusz, no dla którego dzisiejsza data będzie chyba jedną z najważniejszych w jego życiu. Stary, co tam u ciebie?
1: Właśnie wracam z porodówki, urodziła mi się córka. 3,655 centymetrów, także pozdrawiam z porodówki.
0: No Mariusz, stary, gratulacje, córeczkę dopytałem, ma na imię Hania, no ale mam nadzieję, że w ostatnich dniach się wyspałeś, no bo w następnych miesiącach to może być naprawdę o to bardzo, bardzo, bardzo trudno. A ja wysyłam dla was, Mariusz, merch od Meloradia. Tak na dobre wejście w ten świat. I żeby Hania wiedziała już, żeby Melo za 18 lat słuchać, jak już będzie prowadziła swój własny samochód.

0: Są takie numery, które może już mają kilkanaście lat. Kilkadziesiąt, ale w ogóle się nie nudzą. U mnie to jeden właśnie z tych. Somebody's watching me, to Beat Freaks w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 21:30 na zegarach. A gdzie wy taką późną wieczorową porą słuchacie Melo Radia? No bo słuchacie, wiem o tym, wysyłacie głosówki na WhatsAppie i zadawaj.
1: Ja słucham właśnie teraz w tym momencie w pracy, a zawsze jak gotuję, a w kuchni mam też radio, słucham Melo Radia. Pozdrawiam.
0: A pozdrawiamy, ale słuchajcie, ja wam też trochę takiej radiowej kuchni zdradzę. U nas w radiu, w Melo Radiu, jak pójdziecie do kuchni, to tam też jest postawione radyjko. I z tego radyjka gra Melo Radio, więc można mieć dwa w jednym, naprawdę. To się nazywa Oszukać System. A nieważne, gdzie teraz jesteście, usłyszycie ten numer. Where We Go, to nowość od Marshmello i Tomasa Rheta.

Another. I Talk To You, tak dla was podkręcamy tempo. 16 minut do 22 nam zostało, a jeżeli chcielibyście podkręcać tempo za granicą, no to nie ma problemu, bo chcemy was zabrać do Belgii, konkretniej do miejscowości Boom, a jeszcze konkretniej na Tomorrowland. No to jest przeżycie, które warto choć raz w życiu mieć. No i jeżeli chcielibyście mieć to za free i w dodatku zapewniony dojazd, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i pokażcie nam ekipę, z którą chcielibyście pojechać na Tomorrowland i bawić się razem z nami w Belgii. Opiszcie nam ją i kto wie, być może to właśnie wy takie wlotki dostaniecie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, a już teraz Natalia Nykiel i Error.

Jak coś nowego, świeżego wychodzi na scenę muzyczną, to wiecie, że od razu macie to w Melo Radio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. A to jedna z takich świeżynek, Bob Sinclair i Kaiza. I Can't Wait. Tak gramy jeszcze przed 22. To za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.

0: siedzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
1: Dmuchniemy ci rano w żagle.
2: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
0: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
3: Autopromocja. Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Po reklamie.

0: To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: miasto, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. O reklamie. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na